Sława Jezusu Chrystu! W to piątkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, rozpoczynamy codzienną audycję na falach prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce takiej rozgłośni radiowej. A dziś przed mikrofonem będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do słuchania tego piątkowego programu. Wczoraj przypadało liturgiczne wspomnienie Matki Bożej w jej atoskiej ikonie. Natomiast już jutro cerkiew liturgicznie wspomina świętego Serafina z Sarowa. Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy pieśnią do tego świętego. Święty Serafin w poszukiwaniu samotności opuścił pustelnię i zamieszkał w odległej o kilka kilometrów celi. Powrócił do monasteru po 16 latach już jako znany starzec. Święty Serafin otrzymał od Boga dar przepowiadania przyszłości i uzdrawiania chorych. 12 razy ukazywała mu się Matka Boża. Był autorem reguły modlitewnej, a z jego duchowych porad korzystało często do 2000 pielgrzymów dziennie. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie na antenie Radia Ortodoksja. O świętym Serafinie z Sarowa będziemy jeszcze mówić w dzisiejszym programie. A już teraz wysłuchajmy troparionu i kontakionu do tego świętego. Zaraz potem ramówka tego piątkowego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką tego piątkowego programu. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań ewangelicznych. Homilię wygłosi dziś ojciec Mirosław Filimoniuk. Zaraz potem program pani Anny Radziukiewicz pod tytułem. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w nim m.in. zaproszenie na święto parafialne do parafii w Kruszynianach. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Zaraz potem, tuż przed godziną 18, wysłuchamy powtórki środowego odcinka z cyklu Ciekawe Podlasie. O godzinie 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Serafina Sarowskiego. Zaraz po nabożeństwie wykład ojca Piotra Pietkiewicza pod tytułem Praktyczne aspekty uczestnictwa wiernych w sakramentach cerkwi. O godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a w ostatniej godzinie tego piątkowego programu o świętym Serafinie z Sarowa mówić będzie ojciec Henryk Paprocki. I na zakończenie modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś piątek 31 lipca według nowego stylu i 18 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dziś szczególnie wspominamy świętego Emiliana, świętego Hiacynta z Amastrydy, świętego Jana Pieczarskiego, świętego Pambo Pustelnika, a także świętego Pambo Pustelnika Pieczarskiego. Żywoty świętych na naszej antenie tradycyjnie po godzinie 17.

Jutro cerkiew wspomina świętego Serafina z Cerowa, jednego z najbardziej umiłowanych świętych prawosławia, znanego z głębokiej modlitwy, pokory i miłości do każdego człowieka. Jest on patronem monasteru w Kostomłotach. Historia tej wspólnoty sięga pierwszej połowy XVII stulecia. Jednak burzliwe dzieje miejscowej społeczności sprawiły, że przez wiele lat wierni byli pozbawieni własnej świątyni. Obecny monaster pod wezwaniem świętego Serafina z Cerowa został powołany do życia w 2003 roku, a jego cerkiew przeniesiono z Dobrowody. Dzisiaj jest to ważne miejsce modlitwy i pielgrzymek, szczególnie znane z czczonej ikony Matki Bożej i Wierskiej, a także ikony świętego Serafina z Cerowa. Jutrzejsze modlitewne uroczystości w Kostomłotach rozpoczną się akafistem o godzinie 8:30, natomiast o godzinie 10:00 zostanie odprawiona świąteczna boska liturgia.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca dziś naszej uwadze fragment pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 14, wersety od 26 do 40, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 21, wersety od 12 do 14, a także od 17 do 20. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, gdy się zbieracie, każdy z was ma psalm, ma pouczenie, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Wszystko niech dzieje się ku zbudowaniu. Gdy ktoś mówi językami, to niech tylko dwóch lub co najwyżej trzech, i to po kolei, i niech jeden tłumaczy. A gdyby nie było tłumacza, to niech milczy w cerkwi i niech mówi sobie i Bogu. Proroków zaś dwóch lub trzech niech przemawia, a inni niech rozsądzają. A jeśli innemu spośród siedzących zostanie objawione, to poprzedni niech zamilknie. Wszyscy po kolei możecie prorokować, aby wszyscy zostali pouczeni i pocieszeni. Duchy proroków prorokom są podporządkowane, albowiem Bóg nie jest Bogiem bez ładu, lecz pokoju, tak jak we wszystkich cerkwiach gromadzących świętych. A kobiety wasze niech milczą w cerkwiach, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą podporządkowane, jak i prawo mówi. A jeśli chcą się czegoś nauczyć, to niech w domu pytają własnych mężów. Nieprzyzwoitym bowiem jest kobiecie przemawiać w cerkwi. Czy to od was wyszło słowo Boże, lub czy tylko do was dotarło? Jeśli ktoś uważa się za proroka lub za uduchowionego, to niech uzna, że to, co wam pisze, jest przykazaniem Pana. Jeśli ktoś tego nie uznaje, to sam nie będzie uznany. Bracia moi, zabiegajcie o dar proroctwa i nie zabraniajcie mówić językami. A wszystko godnie i w należytym porządku niech się dokonuje.

owym czasie wszedł Jezus do świątyni Bożej i wypędził wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. I poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i ławy sprzedających gołębie. I mówi im: napisano, dom mój domem modlitwy nazwany będzie. Wy zaś czynicie z niego jaskinię zbójców. W świątyni podeszli do niego chromi i niewidomi i uzdrowił ich. I zostawiwszy ich, wyszedł poza miasto do Betanii i tam zatrzymał się na noc. Rankiem zaś, wracając do miasta, poczuł głód. I widząc przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego i nic na nim nie znalazł, tylko liście. I mówi do niego: nie będzie już z ciebie owocu na wieki. I uschło od razu drzewo figowe. Widząc to, uczniowie zdziwili się, mówiąc: jak to od razu uschło to drzewo figowe?

0: Za nami dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego, a już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Homilię wygłosi ojciec Mirosław Filimoniuk, wikariusz parafii Świętego Ducha w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Wszystko, co występuje przeciwko Bogu, zostanie przez Boga odrzucone. Taka idea pojawia się, gdy słyszymy dzisiejsze czytanie Ewangelii. Dom Boży jest domem modlitwy. I dlatego wszystkich tych, którzy nie przychodzą do Niego w celu modlitwy, Chrystus wyrzuca z domu Ojca swego, ze świątyni jerozolimskiej. Potem, wyruszając w drogę do Betanii, spotka drzewo figowe, a kiedy nie może z niego spożyć, wtedy przeklina to drzewo, aby już nigdy więcej nie wydawało plonu, aby uschło, ponieważ żyło bezowocnie. To jest przykład tego, jak Bóg postąpi na sądzie ostatecznym z ludźmi. Poprzez ten symboliczne przedstawienie uzmysławiamy sobie, że jeśli nie będziemy żyć przynosząc płodów dobrych, płodów pożytecznych dla Boga, to zostaniemy przez Niego przeklęci, odrzuceni, odepchnięci od Niego jako niepotrzebni, jako ci zbędni, ci, dla których nie starczy miejsca w domu Pana. A więc teraz, gdy znajdujemy się w okresie postu, pamiętajmy o tym, że aby przynosić płody dobre, aby wydawać owoc, powinniśmy pamiętać o tym, czego oczekuje od nas Bóg. A On oczekuje od nas wyrzeczenia się egoizmu, a więc postu. Oczekuje od nas szczerej miłości wyrażonej słowami, a więc modlitwy. Jeśli Mu nie dajemy tego, czego On oczekuje od nas, jesteśmy bezużyteczni, zbędni. Musimy pamiętać o tym, że dla tych bezużytecznych nie będzie miejsca w pobliżu Boga. Bądźmy więc szczególnie ostrożni, aby być przygotowanym, aby dać Bogu owoc. Poświęćmy Mu ten dzień jeden z naszego życia, aby był to jeszcze jeden owoc. Owoc dobry, pożyteczny, który Bóg przyjmie od nas. Jako dar, który jest przeznaczony dla Niego. Wszystko pochodzi od Boga i do Boga powróci. Także i to, co jest w naturze, było stworzone przez Boga i Bóg to przyjmie. Ale to, co jest, przyjmie to, co jest dobre, to, co przyniosło swój owoc, swoje spełnienie. Natomiast to, co nie przyniosło chwały Bożej, pozostanie poza tą chwałą i nie znajdzie miejsca w światłości. Amen.

Za nami kazanie ojca Mirosława Filimoniuka, wikariusza parafii Świętego Ducha w Białymstoku. A już za kilka minut na naszej antenie pani Anna Radziukiewicz opowie o kolejnych książkach wartych przeczytania w programie pod tytułem

0: Pod tytułem to autorska audycja o książkach prowadzona przez panią Annę Radziukiewicz, zastępcę redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego. W swoim programie autorka opowiada o książkach, które warto przeczytać i które są związane z prawosławiem. W audycjach często pojawiają się goście, którzy poruszają aktualne tematy związane z wydarzeniami cerkiewnymi lub mówią o najnowszych pozycjach książkowych. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Pod tytułem program Anny Radziukiewicz.
2: Sława Jezusu Chrystu. Dzisiaj opowiem o książce Myśli o modlitwie z pism starców z pustelni optyńskiej. Modlitwy można odmawiać, ścierając swoje myśli gdzieś blisko ziemi, albo ją tworzyć. Wschód ma właśnie takie pojęcie, jak tworzyć modlitwę. Nie chodzi o to, że ja własnymi słowami modlę się, tylko słowami świętych, utrwalonymi przez tradycję. Więc można zapytać się, a dlaczego tworzyć? Przecież to wiąże się ze sztuką. Właśnie chodzi o to, że modlitwa wymaga wysokiej umiejętności, wręcz sztuki modlenia się. I właśnie książka Myśli o modlitwie jest rzeczą o sztuce tworzenia modlitwy. Obszerny do niej wstęp czy komentarz zajmujący niemal 100 stron napisał ojciec Łukasz Leonkiewicz. Ojciec Łukasz jest teologiem i filozofem. Podoba mi się jego sposób prowadzenia czytelnika. Jasny, konsekwentny, czysty w warstwie słownej. Ale by go osiągnąć, potrzeba gruntownej wiedzy niezbędnej do wyłożenia złożonych problemów, a do takich na pewno należy życie duchowe. I tak, autor wstępu mógłby się skupić jedynie na historii pustelni optyńskiej, że została założona w XIV albo w XV wieku, że wiekami drzemała gdzieś na rosyjskiej głubince ze 200 km na zachód od Moskwy pod Kozielskiem, że potem zapłonęła za sprawą plejadu starców jak świeca w XIX wieku, ogrzewając całą Rosję i wszystkie jej stany, poczynając od chłopów, po arystokrację, pisarzy i filozofów. Ale ojciec Łukasz słusznie poszedł głębiej, bo jakże miałby wyjaśnić fenomen tego zajaśnienia ducha, chodzenia przed Bogiem, powiewu Ducha Świętego, bez sięgania do ogromnego doświadczenia hezychazmu, wspaniałego fenomenu wschodniego chrześcijaństwa, nie mającego analogii w chrześcijaństwie europejskim. Czytając tę książkę, czuję się, że autor jest uczniem zmarłego w tym roku wybitnego rosyjskiego matematyka, fizyka, teologa i filozofa, i we wszystkich dziedzinach wybitnego, podkreślam, Siergieja Chorużego. Twórcę nowego kierunku filozoficzno-religijnego, antropologii synergicznej, który stał się niezrównanym znawcą myśli i doświadczenia hezychastycznego. Na marginesie powiem, że Siergieja Chorużego poznałam kilkanaście lat temu na konferencji w Warnie, kiedy prezentował 1000-stronicowy tom Hezychazm, którego był redaktorem i w którym zgromadził bibliografię hezychazmu z całego świata i ze wszystkich epok. To naprawdę fundamentalne dzieło poprzedzone jego wstępem. I właśnie autor tego komentarza do książki o sztuce modlitwy, ojciec Łukasz, często przywołuje myśli Chorużego. Zacytuję chociażby tę, która jest swoistą definicją hezychazmu. C- Cytuję. Hesychaz nie jest zwykłą medytacją, jest bowiem czymś subtelniejszym i radykalniejszym. Nie jest to wyłącznie spirytualistyczna mistyka, której celem jest ekstaza, obłęd czy oderwanie się od ciała. Nie ma także charakteru spekulatywnego ani wizjonerskiego. Nie można go również nazwać psychotechniką ukierunkowaną na wytwarzanie nowych form świadomości. Jest to holistyczna i osobowa mistyka relacji, aktualnego przekraczania śmiertelnej natury człowieka w energicznym zjednoczeniu się z Chrystusem. Czym jest hesychazm? Właśnie, to cisza, wyciszenie osiągane przez nieustanną modlitwę, której celem jest przemienianie się modlącego, wyjście ku Bogu, oczekiwanie na Boże działanie. To praktyka sprowadzania umysłu do serca, trzymania umysłu wewnątrz ciała, strzeżenia umysłu, to osiąganie stanu czystego serca, aż do dojścia do stanu czystej modlitwy, czyli niewzruszoności myśli i ciała na wszystko, co zewnętrzne i trwanie w modlitwie w relacji z Bogiem. To wreszcie zdobywanie łaski Bożej, przebóstwienie, czyli doświadczenie Boga w Jego energiach. W książce, zanim dojdziemy do hesychastu, czyli starców pustyni optyńskiej, przeczytamy o ich poprzednikach. Ruch ten zapoczątkował Makar Wielki, a między VII a X wiekiem mamy okres hesychazmu synajskiego. Jego główny przedstawiciel to święty Jan Klimak, autor, można powiedzieć, podręcznika życia duchowego Drabiny do raju, a w niej opisał 30 stopni rozwoju duchowego. Proszę sobie wyobrazić, że aż 23 stopnie to opis walki z namiętnościami, z uwikłaniem w grzech tego świata. Czyli jak długo musimy się przygotowywać, żeby pozbyć się naszych namiętności i podążać ku Bogu. I potem, kiedy już będę czytać rady starców optyńskich, które zajmują kolejne 170 stron książki, a wyboru których również dokonał ojciec Łukasz Leonkiewicz, a przekładu na język polski z rosyjskiego Dominika Krupińska, zobaczę kontynuację tego samego nauczania z dominującym słowem pokora. We wstępie jest przybliżona tradycja Ewagriusza i Makarego Wielkiego. Dlaczego autor skupia się na tych dwóch imionach, nazwiskach? To jest ważne rozróżnienie, ponieważ jest to wybór między antropologią Platona, kontynuowaną w pismach Ewagriusza, a antropologią Biblii, którą mamy w pismach Makarego. Czyli jest to wybór odpowiedzi na zasadnicze pytanie, kim jest człowiek. Czy zamkniętym w ciele rozumem i duszą, dążącym do oswobodzenia się z więzów ciała, czy psychofizyczną całością, jednością, której wcielony Bóg przyniósł zbawienie, tym samym cały człowiek otrzymuje możliwość przemienienia przez łaskę Bożą. Oczywiście hesychaści poszli za Makarem, widząc człowieka integralnego. Autor wstępu wyraźnie ceni świętego Grzegorza Palamasa, żyjącego w XIV wieku, biskupa Salonik, mnicha ascetę, autora Triad w obronie hesychastów. Nazywa go najwybitniejszym systematykiem hesychazmu i wielkim obrońcą hesychastów i całej wielowiekowej tradycji ascetycznej, poczynając od IV wieku, jako doświadczenie Boga przez człowieka. Dziwne, że święty Palamas został odkryty w rosyjskiej myśli dopiero w połowie XX wieku. Święci Sergiusz z Radonerza i Nil Sorski żyjący niemal w tym samym czasie co święty Salonik, upowszechnili hesychastyczną tradycję atoską na Rusi. Niestety potem nastąpiło zubożenie życia duchowego na Rusi, jego sformalizowanie, szczególnie w XVIII wieku, wieku oświecenia. Wtedy teologia staje się scholastyczna. I tutaj mój komentarz, gdyby nie odrodzenie życia duchowego w Grecji i w Rosji na przełomie VIII i IX wieku, związanego z nową recepcją myśli hesychastycznej, dziś wschód mógłby już niczym nie różnić się od zachodu. Na szczęście to odrodzenie nastąpiło i na ziemiach słowiańskich, głównie za sprawą świętego Paisjusza Wieliczkowskiego. Święty Paisjusz, poszukując w krajach słowiańskich i mołdawskich żywej relacji z Bogiem, napotykał jedynie nauki scholastyczne. Dlatego dotarł na świętą górę Athos i to tam nauczył się wyciszenia, schodzenia do głębin serca i wychodzenie na spotkanie z żywym Bogiem. To on przełożył

wspomnianej tradycji Świętej Rusi XV wieku. I w tę właśnie tradycję wpisuje się i święty Serafim z Sarowa, i mnisi pustelni optyńscy, którzy są głównymi bohaterami tej książki. Za sprawą odrodzenia hesychasmu następuje też odrodzenie i życia monastycznego na ziemiach słowiańskich oraz księstw mołdawskich i rumuńskich. I z tej właśnie długiej tradycji, z tego długiego trwania, autor komentarza do wyboru myśli starców optyńskich wywodzi możliwość zajaśnienia świętych starców, takich jak Makary, Mojżesz. Ostatni z nich był bezpośrednio związany ze świętymi Serafimem z Sarowa i Paisjuszem Wieliczkowskim. Do nich ciągnęli rosyjscy pisarze i filozofowie Iwan Kirjejewski, Mikołaj Gogol, Aleksy Chomiakow. Odrodzenie hesychazmu w Rosji, dowodzi ojciec Łukasz, spowodowało, że myśl rosyjska zaczęła rozwijać się własną drogą. Ożywiło ją prawosławie. Filozofia rosyjska stała się oryginalna poprzez włączenie do zagadnień filozoficznych treści religijnych obecnych w dziełach ojców cerkwi. Nastąpiło samodzielne rozwijanie światopoglądu chrześcijańskiego. Tu znów przywołuje autor Chorużego, który mówi, że rozwój myślenia filozoficznego w Rosji był nieustannym spotkaniem filozofii i prawosławia. Ta filozofia właśnie odsłania człowiekowi możliwość spełnienia się, stawania się człowiekiem w pełni poprzez osobistą relację z Bogiem. Z komentarza ojca Łukasza jasno wynika, że tradycja bizantyńskiego hesychazmu nie jest tylko odległym epizodem historii, ale wciąż żywą praktyką. To ona głównie spowodowała, że w drugiej połowie XIX wieku w historii rosyjskiej kultury miał miejsce renesans religijno-filozoficzny nazywany Srebrnym wiekiem. Największą popularnością cieszył się w tym okresie starzec Ambroży, ale byli inni starcy. Hilarion, Izak, Anatol, Józef, Warsonofiusz, Nikodem, Nektariusz. I ich właśnie nauki o modlitwie, wielkie osiągnięcie rosyjskiego monastycyzmu XIX wieku, ich porady, opinie, uwagi, listy znajdujemy w tej książce. Wszystkie nauki wyszły daleko poza mury monasterów i trafiły do ludzi świeckich. Stały się szkołą życia duchowego, także w Polsce. Dodajmy, że przecież uczniem świętego Warsonowiusza Optyńskiego, a jego wypowiedzi dużo znajdziemy w tej książce, był ojciec Aleksander Awajew, żyjący w latach 1882-1956, który po zamknięciu optyńskiego monasteru przez bolszewików w 1918 roku, a następnie przekształcenił go w Muzeum Pustelni Optyńskiej, trafił po walkach pierwszej wojny i niewoli niemieckiej do Wojnowa. Tam zbudował cerkiew, która stoi do dziś, i założył pierwszą mniejszą wspólnotę. Jego grób znajdziemy od wschodniej strony cerkwi. Hesychazm, sumując, nieustannie więc trwa, nawet jeśli wiekami, jako tradycja, przysychał na jakimś nawet dużym obszarze. On znów wytryskał życiodajnym źródłem i uczył pokory, ascezy, ukorzenia się przed Bogiem, nieustannego wysiłku w modlitwie, niezbędnego, by rozpocząć proces synergii człowieka z Bogiem. Synergii, która jest łaską daną od Boga. To trzeba mocno podkreślić. Ale należy przy tym pamiętać, że łaska jest wiecznie ruchomą, jak określa Siergiej Choruży. Może przyjść i odejść. I dlatego nasz wysiłek w zdobywaniu łaski Ducha Świętego powinien być nieustanny. Gdy będziemy leniwi, gdy będziemy przysypiać, ona

0: nadejdzie, tak samo jak łaska modlitwy. O tym właśnie, jak się modlić, przeczytamy w dalszej części książki. Między innymi o tym, czy szukać w modlitwie stanów wzniosłych, czy zachwycać się modlitwą wolno od błądzenia myśli, czy bić pokłony podczas odmawiania modlitwy Jezusowej, jak odmawiać modlitwę Jezusową, czy cierpienia należy gromadzić jak skarb, który sprzyja modlitwie, czy je odrzucać, albo czym różni się modlitwa w cerkwi od modlitwy w domu. Zachęcam do uważnej lektury, a rady są napisane jasnym językiem. Książka, jako że wydana przez znane krakowskie wydawnictwo M, specjalizujące się w literaturze duchowej, ma szansę trafić do szerokiego grona odbiorców, do wielu katolików i będzie to dzieleniem się skarbem, jaki ma cerkiew. To zupełnie już na marginesie, bo książka ma jedną wadę. Zdjęcia, a jest ich wiele, czarno-białe, zostały tak wydrukowane, że są jak ciemne plamy, z których ledwie wyłania się obraz. Po prostu zawiodła poligrafia, nie autorzy. Omawiałam książkę Myśli o modlitwie z pism starców z pustelni optyńskiej. Redakcyjne opracowanie ksiądz Łukasz Leonkiewicz, przekład z rosyjskiego Dominika Krupińska, stron 272, Kraków 2021. Dziękuję serdecznie za uwagę.
1: Pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.
2: Za nami program pod tytułem Pani Anny Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego. A już po przerwie punktualnie o godzinie 17:00 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, w którym to dziś m.in. zaproszenie na pielgrzymkę rowerową na Świętą Górę Grabarkę.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek 31 lipca według nowego stylu i 18 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dzisiaj szczególnie wspominamy świętego Emiliana, świętego Hiacynta z Amastrydy, świętego Jana Pieczarskiego, świętego Pambo Pustelnika, a także świętego Pambo Pustelnika Pieczarskiego. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o święcie parafialnym w Kruszynianach, a także zaprosimy na rowerową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę.

Ojciec protodiakon Mirosław Łuciuk, proboszcz parafii w Kruszynianach, serdecznie zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień święta zaśnięcia świętej Anny, matki Przenajświętszej Bogurodzicy. W najbliższy piątek, 7 sierpnia o godzinie 9 odprawiony zostanie molebień z oświęceniem wody, natomiast o godzinie 10 rozpocznie się uroczysta boska liturgia. Z błogosławieństwa Jego Eminencji wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, a także Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego, w dniach od 15 do 17 sierpnia odbędzie się 13. pielgrzymka rowerowa z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę. Pielgrzymka przebiegać będzie na trasie Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Narojki i Święta Góra Grabarka. Pielgrzymi będą pokonywać około od 60 do 80 km dziennie. Program obejmuje codzienne nabożeństwa, w tym świętą liturgię polową, a także wspólny przejazd pielgrzymkowy na rowerach, zakończony wejściem na Świętą Górę Grabarkę, obejściem cerkwi oraz wspólnym postawieniem krzyży. Organizatorem pielgrzymki są wolontariusze pod patronatem parafii Świętej Sofii Mądrości Bożej w Warszawie. W sprawach organizacyjnych organizatorzy proszą o kontakt mailowy rowerowypielgrzym@gmail.com.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, co oznacza, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Przyszła pora, żeby przypomnieć sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę żywoty świętych, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada. Następnie stały element naszych audycji, czyli kolejny program pana Lecha Pileckiego z cyklu Wędrówki po Podlasiu. Zaraz potem, przed godziną 18, powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, czyli program Gabrieli Nowaszewskiej. O godzinie 18 wspólna modlitwa, dziś podczas akafistu do świętego Serafina z Carowa. Zaraz po nabożeństwie wykład pod tytułem Praktyczne aspekty uczestnictwa wiernych w sakramentach cerkwi. Opowiadać o tym będzie ojciec Piotr Pietkiewicz. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszych wiadomości, a w ostatniej godzinie tego piątkowego programu o świętym Serafinie z Carowa mówić będzie ojciec Henryk Paprocki. Zwieńczeniem dzisiejszego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan tego piątkowego programu. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21.

Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie oraz pokazuje drogę duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja żywot świętego Onezyfora z Cypru czytać będzie Paulina Bojarska.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego Onezyfora z Cypru. Czas życia świętego Onezyfora nie jest znany. Urodził się on w szlacheckiej konstantynopolitańskiej rodzinie i służył jako admirał we flocie. Podczas jednej z morskich bitew, która zakończyła się klęską Bizantyjczyków, zagłady uniknął jedynie jego admiralski okręt, na którym on sam przebywał. Uświadomiwszy sobie znikomość wszystkiego, co ziemskie, Onezyfor porzucił służbę i wraz z 10 towarzyszami udał się na Cypr. W mieście Pafos wyszedł na ląd i udał się do pieczary w pobliżu wsi Anaryta, żeby tam oddać się ascezie. Okazując w poście i modlitwie to samo zdecydowanie, co wcześniej w bitwach, Onezyfor szybko osiągnął beznamiętność i stał się źródłem łaski dla miejscowej ludności. Uzdrawiał chorych, uleczał opętanych, przyzywał deszcz podczas suszy, pocieszał cierpiących. Po jego śmierci relikwie świętego wciąż są źródłem cudów.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Czy Twoje bogactwo rzeczywiście wyczerpie się, jeśli dasz ofiarę? Nie tylko nie wyczerpie się, lecz zostaną też do niego dodane dobra niebiańskie –

0: Podlasie to region, który zachwyca o każdej porze roku. To miejsce z piękną przyrodą, bogatą historią i wyjątkową atmosferą. To także region, gdzie obok siebie od wieków żyją różne kultury i tradycje, a każdy zakątek ma swoją niepowtarzalną opowieść. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.
1: Dziś jedziemy do Mielnika w powiecie siemiatyckim, aby zobaczyć tamtejszą kopalnię kredy. Do Mielnika w powiecie siemiatyckim, będącego stolicą swojej gminy, turyści jeżdżą przede wszystkim z dwóch powodów. Albo podziwiać z góry zamkowej niezwykle malowniczy odcinek rzeki Bug, albo też zobaczyć jedyną czynną w Polsce odkrywkową kopalnię kredy. Trafić do niej jest bardzo łatwo, gdyż dostępna dla turystów platforma widokowa, z której rozciąga się widok na olbrzymią kopalnianą białą dziurę w ziemi z tarasowymi skarpami, które opadają aż do jej dna, znajduje się prawie w centrum Mielnika, a jest to miejsce przy ulicy Dibua. Na terenie kopalni, gdzie pracują olbrzymie koparki, spychacze i ładowarki, co widać to wszystko z góry z tej właśnie platformy, wejście jest niezbyt bezpieczne, a powiedziałbym jednak mimo wszystko raczej niemożliwe. Ale przed widokową platformą na ustawionych tam tablicach jest naprawdę sporo i to wystarczających chyba informacji dla każdego turysty o dzisiejszej kopalni i jej historii. Można więc dowiedzieć się, że mielnickie złoża eksploatowane od XVI wieku powstały w okresie górnej kredy, czyli w ostatnim cyklu ery mezozoicznej, której początek określa się na 145 milionów lat temu, a jej koniec na 66 milionów lat temu. Jeszcze do połowy XX wieku mielnickie zasoby kredy były wydobywane w tzw. biedaszybach, ręcznymi, prymitywnymi metodami przy użyciu właściwie tylko kilofów i lopat. Obecnie kopalnia, będąca od jakiegoś czasu własnością polsko-szwajcarskiej spółki, to bardzo nowoczesny zakład produkcyjny zatrudniający blisko 40 pracowników z rocznym wydobyciem kredy wynoszącym około mniej więcej 60 do 80 tysięcy ton. W skład kopalni wchodzi również, proszę Państwa, nowoczesny zakład przetwórczy wytwarzający kredę pastewną, kredę malarską, kredę techniczną, kosmetyczną i przede wszystkim kredę budowlaną. Kreda miękka, porowata i mało twarda skala, której podstawowym składnikiem jest kalcyt, ma obecnie bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie do produkcji cementu i materiałów budowlanych. W rolnictwie kreda służy do odtwarzania gleby uprawnej, a także w wielu jeszcze innych przemysłach, wiem, że chemicznym, kosmetycznym, ceramicznym i farmaceutycznym. Jak widać, Mielnik stoi i po części żyje ze swoich pokładów kredy.
0: Za nami kolejna audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek już w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. A tymczasem na naszej antenie ostatni żywot na dziś. A będzie to żywot świętego męczennika kapłana Kosmy Gruzińskiego. Zaraz potem na falach Radia Ortodoksja powtórka audycji Ciekawe Podlasie, przygotowana przez Gabrielę Nowaszewską.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika kapłana Kosmę Gruzińskiego. Święty Kosma był doradcą na dworze króla Kachetii, ale wyrzekł się świata i pustych honorów, żeby zostać mnichem monasteru Mrawaltma na pustyni świętego Dawida Garedży. Tak wspaniale znał Pismo Święte, że mógł z pamięci recytować psalmy na nabożeństwach. Jest autorem hymnów ku czci świętej męczennicy Ketewan. Święty Kosma zmarł śmiercią męczeńską w 1630 roku, podczas napaści dagestańskich muzułmanów, którzy zniszczyli jego monaster.

0: Ciekawe Podlasie to cotygodniowe audycje skupione na tym, co dzieje się w naszym regionie. Audycje te mówią o najnowszych informacjach ze świata kultury i wydarzeń województwa podlaskiego. W dzisiejszym programie mowa o wyjątkowym miejscu na mapie, nie tylko pielgrzymkowej, ale i ważnym miejscu modlitwy, czyli o monasterze w Supraślu, jednym z 5 prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Zapraszamy do wysłuchania powtórki środowego odcinka z cyklu Ciekawe Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Ciekawym Podlasiu zaproszę Państwa do Supraśla oraz do Gródka. Są takie miejsca, które warto odwiedzić nie tylko ze względu na piękne widoki, ale przede wszystkim ze względu na historie, które są w nich obecne. Jednym z takich miejsc jest właśnie Gródek, niewielka miejscowość położona na skraju Puszczy Knyszyńskiej, nazywana często jej bramą. To tutaj zaczyna się jedna z najpiękniejszych opowieści o duchowości, wierze i ludziach, którzy ponad 500 lat temu szukali miejsca idealnego do modlitwy i życia w ciszy. Dziś sam Gródek zachwyca spokojem. Otoczony zielenią, lasami i wodami rzeki Supraśl, jest miejscem, gdzie natura odgrywa pierwszoplanową rolę. To właśnie stąd można wyruszyć na spotkanie z Puszczą Knyszyńską, jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce, pełnym starych drzew, dzikiej przyrody i miejsc, w których można naprawdę odpocząć od codziennego pośpiechu. Ale historia Gródka sięga znacznie głębiej. W średniowieczu znajdował się tutaj gród obronny, a później swoją siedzibę stworzył jeden z najpotężniejszych rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego – Chodkiewiczowie. To właśnie z nimi związana jest niezwykła historia mnichów, których losy połączyły Gródek z oddalonym o kilkanaście kilometrów Supraślem. Pod koniec XV wieku wojewoda nowogródzki i marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksander Chodkiewicz wraz z arcybiskupem smoleńskim Józefem Sołtanem sprowadzili do Gródka mnichów, tworząc tutaj wspólnotę monastyczną. Przybyli oni z tradycją z wielkich ośrodków prawosławnego życia duchowego, między innymi z terenów związanych z Kijowem i Świętą Górą Athos. Ich celem było życie w modlitwie, pracy i skupieniu. Jednak z czasem okazało się, że Gródek, choć piękny i otoczony naturą, nie był miejscem idealnym dla mnichów. Rozwijająca się osada, obecność zamku i codzienny ruch świeckiego życia coraz bardziej oddalały ich od tego, czego szukali – ciszy i samotności potrzebnej do modlitwy. Dlatego zaczęli poszukiwać nowego miejsca. Według tradycji mnisi modlili się o wskazanie drogi i puścili na rzekę Supraśl drewniany krzyż z cząstką Świętego Krzyża Pańskiego. Krzyż miał zatrzymać się w miejscu ukrytym wśród puszczy, pomiędzy potokami Berezówką i Grabówką. Tam na uroczysku Suchych Ród powstał później monaster supraski. Miejsce, które na zawsze zapisało się w historii prawosławia na naszych ziemiach. Choć mnisi opuścili Gródek, ich związek z tym miejscem nigdy się nie skończył. Można powiedzieć, że Gródek był pierwszą kartą w historii monasteru supraskiego. Miejscem narodzin wspólnoty, zanim przeniosła się ona nad rzekę Supraśl. Rzeka stała się naturalną nicią łączącą oba miejsca, a historia do dziś opowiadana jest razem. Świadectwem wielowiekowej tradycji Gródka jest także miejscowa cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jej obecna bryła przypomina o wielopokoleniowej historii prawosławnych mieszkańców tej ziemi. To właśnie takie świątynie sprawiają, że Podlaskie ma swój niepowtarzalny klimat. Tutaj wiara, architektura i codzienne życie od wieków tworzą jedną spójną opowieść. Bez kłótni i bez podziałów. Dziś warto zatrzymać się w samym Gródku nie tylko na chwilę. Warto wejść do cerkwi, pospacerować po spokojnych uliczkach, usłyszeć szum rzeki Supraśl i spojrzeć dużo dłużej na otaczające lasy. Bo stojąc tutaj, można poczuć, że to miejsce od zawsze było przejściem. Bramą między światem ludzi a ogrobem puszczy, między historią a teraźniejszością. Grudek jest więc również początkiem drogi, która prowadzi do Supraśla. Supraśla, gdzie zaczęła się historia mników, którzy szukali ciszy. Supraśl sam w sobie to niewielkie, ale pełne wyjątkowego uroku miasto położone w sercu Puszczy Knyszyńskiej. To tutaj natura spotyka się z duchowością, a spokojny rytm tej samej rzeki Supraśl od wieków towarzyszy mieszkańcom i pielgrzymom przybywającym do jednego z najważniejszych prawosławnych ośrodków w Polsce, monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. Historia monasteru supraskiego rozpoczyna się pod koniec XV wieku. W 1498 roku dokładnie, dzięki staraniom wojewody nowogródzkiego Aleksandra Chodkiewicza oraz arcybiskupa smoleńskiego Józefa Sołtana, mnisi przenieśli się w okolice dzisiejszego Supraśla. Tak jak wspominałam na początku, początkowa ich siedziba był Grudek, jednak szukając spokojniejszego miejsca do modlitwy, wybrali dolinę rzeki Supraśl. Z czasem powstał jeden z najważniejszych ośrodków życia duchowego, kulturalnego i intelektualnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mnisi nie tylko się modlili, ale także przepisywali księgi, rozwijali piśmiennictwo i pielęgnowali tradycje. Monaster stał się miejscem spotkania różnych kultur. Historycy mówią, że najpierw na Suchym Chródzie wzniesiono cerkiew świętego Jana Teologa pod tym samym wezwaniem co w Grudku, drewnianą. Potem wybudowano monumentalną, murowaną, obronną Zwiastowania przy Najświętszej Bogarodzicy, której fundatorem był Aleksander Chodkiewicz, Józef Sołtan oraz wielu wybitnych przedstawicieli cerkwi prawosławnej. To ona była najbardziej rozpoznawalnym symbolem monasteru. Jej budowę rozpoczęto na początku XVI wieku. Świątynia zachwyca swoją niezwykłą architekturą, właśnie te elementy obronne z charakterystycznym stylem cerkiewnym. Grube mury i wieże przypominają, że w dawnych czasach klasztor pełnił nie tylko funkcję duchową, ale również był miejscem schronienia w niespokojnych okresach historii. Wnętrze cerkwi przez wieki zdobiły wyjątkowe freski wykonane przez serbskich malarzy. Były one jednym z najcenniejszych przykładów sztuki sakralnej na tych ziemiach. Niestety podczas II wojny światowej świątynia została niemal całkowicie zniszczona. Wojska niemieckie wysadziły cerkiew, pozostawiając po niej jedynie ruiny. Przez wiele lat miejsce to przypominało o bolesnych stratach wojennych. Jednak historia monasteru supraskiego to również historia niezwykłego odrodzenia. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu duchownych, wiernych i osób zaangażowanych w ochronę dziedzictwa rozpoczęto odbudowę świątyni. Dziś cerkiew ponownie góruje nad Supraślem, a jej mury przypominają, że nawet po najtrudniejszych doświadczeniach możliwe jest odrodzenie. W monasterze znajduje się również Muzeum Ikon, miejsce, które pozwala zatrzymać się na chwilę i wejść w świat duchowej sztuki prawosławia. Zgromadzone tam ikony pokazują piękno tradycji, która przez wieki była przekazywana kolejnym pokoleniom. To przestrzeń pełna ciszy, światła i niezwykłego klimatu. Ale sam Supraśl to nie tylko monaster. To także wyjątkowe uzdrowisko, które swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim czystemu powietrzu, sosnowym lasom Puszczy Knyszyńskiej i spokojnemu położeniu nad rzeką. Spacerując po mieście, można zobaczyć piękne drewniane domy, dawne wille letniskowe, bulwary nad Supraślą i miejsca, które zachęcają, by zwolnić tempo, a nawet poczuć się jak w filmie. To miasto ma w sobie coś niezwykle kojącego. Można tu rano przejść się leśną ścieżką, w ciągu dnia odwiedzić zabytkowy monaster, a wieczorem usiąść nad rzeką, popatrzeć na mury monasteru i po prostu cieszyć się spokojem. Supraśl jest miejscem, które łączy historię, kulturę i naturę. To kierunek dla tych, którzy szukają nie tylko pięknych widoków, ale również chwili zatrzymania i spotkania z miejscem, które przez ponad 5 wieków było świadkiem ludzkiej wiary, pracy i nadziei. W kolejną niedzielę, 9 sierpnia, do Supraśla będą podążały tłumy, a to z powodu święta supraskiej ikony Matki Bożej. jednej z najbardziej czczonych ikon na Podlasiu. Jej historia sięga początków monasteru. A teraz na naszej antenie historię tej ikony.

Supraska ikona Bogu Rodzicy jest wierną kopią smoleńskiej ikony Matki Bożej. Należy do typu ikonograficznego Hodegetria, czyli przewodniczka. Została podarowana Supraskiemu Monasterowi w 1503 roku przez biskupa smoleńskiego, następnie metropolitę kijowskiego Józefa Sołtana. Przedstawia Bogu Rodzicę, która wskazuje na Chrystusa siedzącego na jej ręku. Dzieciątko prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma księgę. Ikonę umieszczono w ikonostasie i wkrótce zaczęła słynąć łaskami i uzdrowieniami. Jeszcze w XVI wieku została pozłocona, a następnie otrzymała koszulkę wysadzaną drogimi kamieniami. W 1915 roku, podczas ewakuacji ludności z powodu nacierających wojsk niemieckich podczas bieżeństwa, mnisi suprascy zabrali ikonę w głąb Rosji. Do Supraśla już nie powróciła, a jej losy pozostają nieznane. Obecnie w cerkwi Zwiastowania Najświętszej Bogu Rodzicy w Supraślu znajduje się jej kopia z XIX wieku. To przed nią wierni modlą się i proszą o pomoc. W każdą środę sprawowany jest też akatyst Zwiastowaniu Bogu Rodzicy wraz z molebnem w intencji chorych i cierpiących. Jest czczona zarówno przez prawosławnych, jak i rzymskich katolików. W 2024 roku supraska ikona Matki Bożej ponownie otrzymała srebrną koszulkę, która jest jej wierną kopią sprzed wieków. Święto supraskiej ikony Matki Bożej jest obchodzone 10 sierpnia. Zgodnie z lokalną tradycją, ten dzień jest także świętem mieszkańców Supraśla.

Supraska ikona Matki Bożej dziś ponownie gromadzi przed sobą tłumy. Ludzi, którzy chcą choć na chwilę zatrzymać się w ciszy i modlitwie. To właśnie z myślą o niej co roku wyruszają pielgrzymi. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce diecezji białostocko-gdańskiej organizuje pieszą pielgrzymkę z Białegostoku do Supraśla. W przyszłą niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 12:30 rozpoczną się zapisy na pielgrzymkę przy parafii Hagia Sofia w Białymstoku. O godzinie 13:30 molebień i wyjście pielgrzymki, a o 18:00 już oficjalne całonocne czuwanie w Supraślu. O 20:30 reguła modlitewna przed Eucharystią, 22:00 akatyst przed supraską ikoną Matki Bożej, o 23:30 akafist ze zmarłych. Główne obchody święta supraskiej ikony Boku Rodzicy 10 sierpnia. O 1:00 w nocy święta liturgia w cerkwi świętego Jana Teologa, o godzinie 5:00 nad ranem liturgia w cerkwi zwiastowana Bogu Rodzicy, a o 10:00 boska liturgia na ołtarzu polowym wraz z procesją. Jeśli natomiast ktoś chce spróbować pielgrzymowania, ale nie do końca czuje na tyle sił, by iść tyle kilometrów pieszo, można dopłynąć do Supraśla rzeką. Rzeką Supraśl, dokładnie z Gródka. To już 15. edycja pielgrzymki kajakowej Gródek Supraśl. Trasa prowadzi z Gródka przez Nowosiłki do Supraśla, a zapisy pod numerem telefonu 782-988-174. Pod tym numerem znajdą Państwo również wszystkie szczegóły dotyczące kajakowej pielgrzymki. Nasz czas antenowy powoli dobiega końca, ale jeszcze posłuchajmy pieśni pielgrzymkowej, tak żeby jeszcze chwilę potrwać w tym cudownym pielgrzymkowym klimacie. Pieśni o Matir Preswiataj.

0: Za nami pieśń z boku Głaśnika o Matir Presvetaja. Czas antenowy naszego ciekawego Podlasia dobiega już końca. Ja ze swojej strony życzę Państwu wszystkiego dobrego, słonecznej pogody na ten drugi miesiąc wakacji i dużo, dużo zdrowia. Do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego.

Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawy Podlasie. Audycję przygotowała Gabriela Nowaszewska. W dzisiejszym odcinku usłyszeli Państwo o monasterze w Supraślu i zbliżającej się tam wielkimi krokami pieszej pielgrzymce, która to wyruszy już 9 sierpnia z Białegostoku. Realizacje audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się godzina 18. To znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie na naszej

0: Święty Serafin z Sarowa, żyjący w XVIII wieku, już jako młody człowiek wybrał życie monastyczne. Przez wiele lat prowadził życie pustelnicze, poświęcając się modlitwie i ascezie, a później stał się cenionym przewodnikiem duchowym, do którego każdego dnia przybywały tłumy wiernych. Zasłynął z daru pocieszania, uzdrawiania oraz głębokiej miłości do każdego człowieka. 12 razy ukazywała mu się Matka Boża. Był autorem reguły modlitewnej, a z jego duchowych porad korzystało często do 2000 pielgrzymów dziennie. Już teraz na naszej antenie akafist do świętego Serafina z Sarowa, którego to pamięć przypada już jutro.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami akafist do świętego Serafina z Carowa. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie na naszej antenie wykład pod tytułem Praktyczne aspekty uczestnictwa wiernych w sakramentach cerkwi. Temat ten przybliży ojciec Piotr Pietkiewicz.

0: Pytanie do duchownego.
1: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
2: Z czego powinno wynikać pragnienie wstąpienia do monasteru? Jak odróżnić powołanie od chwilowego zauroczenia? Jak w praktyce wygląda pierwszy krok? Czy po prostu przychodzi się do monasteru, czy wymaga to wcześniejszych przygotowań i zgody spowiednika?
3: Powiem szczerze, nie jestem mnichem.
2: Ja też nie.
3: I ciężko mi odpowiedzieć w pełni na to pytanie, bo nie przeżyłem tego sam. Chociaż takie myśli o tym, żeby pójść tą drogą, były w moim życiu, ale jednak nie zdecydowałem się. Jeden duchowny w moim życiu raz powiedział tak, że jak masz wątpliwości, czy się żenić, czy iść do klasztoru, no to trzeba się żenić. Także ożeniłem się. Ale jak człowiek nie ma wątpliwości i nie widzi dla siebie innej drogi do zbawienia, innej drogi w relacjach z Bogiem, no to trzeba podejmować te kroki. Jak czytamy jakieś żywoty świętych, to bardzo często taki pierwszy krok był odrzucany przez przyłożonego na przykład monastera. Przychodził jakiś człowiek, który chciał zostać mnichem, a był wyrzucany z monasteru, dlatego, żeby ta jego decyzja była świadoma.
2: Znaczy, myślę, że no, to jest trochę powiązane z wejściem w związek małżeński. Nie spotykamy dziewczyny czy chłopaka, tak? Na ulicy mówimy, ja już jestem żenię. Więc to wymaga czasu zapoznania się, określenia, wejścia w relacji, popatrzenia na siebie w tej relacji, czy my chcemy być z tą osobą, czy nie. Więc oprócz tego, że sama decyzja o tym, że chcemy założyć rodzinę, czy też chcemy wstąpić do monasteru, jest to jedna z decyzji, to pytanie potem jest z kim. I w tym momencie myślę, że tutaj nie ma przeszkód, żeby zacząć uczestniczyć w życiu monasteru.
3: I są takie... nie przyjmując śluby.
2: Oczywiście, tak, że na samym początku, jak gdyby przyjeżdżamy, popatrzymy, jak ta wspólnota między sobą, czy nam to pasuje, czy nie pasuje, czy to, co dana wspólnota się zajmuje, bo są różne wspólnoty, które mają jakieś specjalizacje swoje, tak, czy nam to odpowiada, czy nie będziemy tutaj w jakiś sposób stłamszeni i potem będziemy nieszczęśliwi. To jest pierwszy etap. Drugi etap no, to jest wyrażenie jakiejś zgody i też akceptacja wspólnoty. Tak samo jak staramy się o jakąś dziewczynę, no to w tym momencie ta dziewczyna musi nas zaakceptować, żeby wejść w tą relację. I tak samo tu wspólnota powinna mieć czas na to, żeby się z nami zapoznać, zaakceptować i ewentualnie powiedzieć, że słuchaj, no nie bardzo do nas pasujesz, tak, a bo no czemu nie, pomieszkaj z nami, tak. No i ten okres nowicjatu, tak jak okres narzeczeństwa, 2-3 lata popatrzenia.
3: Najlepiej co najmniej.
2: Co najmniej, ale przypatrzenia się, czy to rzeczywiście i podejmowanie tej decyzji, to się odbywa i w relacji z wspólnotą monastyczną, w relacji ze spowiednikiem, w relacji z samym sobą.
3: Mnie też się wydaje, że ten pierwszy krok, można powiedzieć, najważniejszy. I w tym pierwszym kroku, tak jak człowiek, kiedy tylko się zakochał, po prostu mnie się wydaje, tak z praktycznej wiedzy, to po prostu lepiej zgłosić się do przyłożonego, że ja chcę się zapoznać z życią i możliwie chcę pomieszkać z wami. I w każdym klasztorze swojej praktyki, w jaki sposób to robią i po prostu się zapoznać z takim wewnętrznym życiem monastera, takim wewnętrznym, codziennym, które jest najtrudniejsze i wtedy się zdecydować już, czy wracam i szukam żony czy innego monastera.
2: Ale trzeba pamiętać, że w tym okresie narzeczeństwa, nawet jeżeli mieszkamy już rok w monasterze i coś nam tam wypadnie, tak, to nie ma problemu, żeby z tego monasteru wyjść, tak? I lepiej to zrobić wcześniej niż później, tak samo jak zrezygnować czasami z jakiejś relacji z drugą osobą. Nie na zasadzie, że się przyzwyczaiłem, no nie pasuje mi 10 rzeczy, bardzo ważnych rzeczy mi nie pasuje, tak, no ale już jestem z tą 2 lata, to już nie będę ją rzucać. No lepiej rozstać się w zgodzie większej lub mniejszej, ale nie brnąć dalej. Tak, to samo tutaj myślę, że w życiu monastycznym jest takie, ale to pytanie tak naprawdę do przełożonej albo przełożonego jakiejś wspólnoty monastycznej.
3: Najważniejsza chęć poświęcenia swojego życia Bogu i to jest taka z jednej strony trudna, ale z drugiej strony piękna decyzja.

0: cerkwi istnieje 7 sakramentów. Każdy z nich stanowi fundament życia duchowego każdego chrześcijanina. Choć większość wiernych uczestniczy w nich regularnie, wciąż pojawiały się pytania dotyczące właściwego przygotowania, ich znaczenia, a także praktycznych zasad związanych z ich przyjmowaniem. Już teraz na naszej antenie materiał pod tytułem Praktyczne aspekty uczestnictwa wiernych w sakramentach cerkwi. Temat ten przybliży ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Praktyczne aspekty uczestnictwa wiernych w sakramentach cerkwi. Teoretyczne wiadomości na temat sakramentów życia cerkiewnego mniej więcej są jakoś tak znane, często poruszane, a praktyczna strona takiego funkcjonowania wiernego jest czasem nie do końca dobrze interpretowana, rozumiana i wiele jest takich niuansów, drobnych rzeczy, które warto poruszyć i zwrócić uwagę na to. Ja bym tylko na wstępie tak powiedział, że sakrament, co to jest takiego? To jest pewny obrzęd święty, pewne świadczenodziejstwo po słowiańsku, pewna czynność święta, która ma swoją formę, ma swój obrzęd taki liturgiczny i jego celem jest, aby uczestniczący z wiarą wierny otrzymał łaskę Bożą, udzielić mu szczególnej łaski Bożej, która uświęca, która zbawia, która jego przebóstwia. I w tym sensie uczestniczymy w tych 7 sakramentach, które cerkiew przypisuje, czyli chrzest, bierzmowanie, spowiedź, komunia święta, czyli Eucharystia, małżeństwo, kapłaństwo i eleoswiaszczenie. Oczywiście, że ta liczba 7 sakramentów jest taka umowna. Wcześniej traktowane były i inne czynności takie cerkiewne, liturgiczne, jako też sakramenty. Od czasów nowożytnych zaczęto uznawać, że jest ich 7 i tak się nad nich skupiamy. Przejdę od razu tak do tematu. Przede wszystkim zaakcentowałem wiarę. Wiara, która jest istotą uczestnictwa w sakramencie. Nic nie dzieje się samo z siebie. Każdy sakrament ma moc nie tyle z działania swego, tak jak na przykład nauczają katolicy, wprowadzając taką naukę ex opera operato, z samego działania, funkcjonowania obrzędu tego udzielana jest łaska. U nas potrzebna jest uzyskania tej łaski przede wszystkim wolna wola człowieka i zaangażowanie z wiarą. I ta pobożność, ona jest naszą odpowiedzią i naszą modlitwą o łaskę Bożą, która oddawana jest przez Boga każdemu, kto o to prosi. Życie nasze duchowe rozpoczyna się od chrztu i może tak na wstępie na temat chrztu będziemy początkowo rozmawiać. Kiedy można chrzcić dziecko? Oczywiście chrzest może być udzielany zawsze, o każdej porze. Jednak tradycja nasza stara się, aby chrzest nie był dokonywany w okresach postów, Wielkiego Postu, ale nie jest to zabronione. Tak? Ma to tylko na względzie to, że jest to duży post, jest pewna wstrzemięźliwość, a z chrztem wiąże się uroczystość, pewna uczta, jakaś przyjęcie, dlatego żeby nie naruszać postu, więc jest troszeczkę takie zalecenie, żeby w takich dniach wstrzemięźliwości i postu nie czynić uroczystości dużej. Ale jeżeli jest konieczność, nie ma żadnych przeciwwskazań. Czy kobieta w ciąży może być chrzestną? Oczywiście może być chrzestną. Teraz, czy chrzestnymi mogą być rodzeństwo? Oczywiście może być rodzeństwo. Czy ci sami chrzestni mogą być rodzicami chrzestnymi Na przykład ja mam trójkę dzieci i wszystkich moich dzieci jedna para chrzestna. Oczywiście może być. Są takie także tradycje, regiony i przykłady. Czy chrzestnymi mogą być małżeństwo? Także może być. Nie ma tutaj przeciwwskazań, chociaż możemy usłyszeć pewne i inne opinie, szczególnie w cerkwi rosyjskiej, tak, ale jest to pewna tradycja, która nie ma podstaw takich dogmatycznych, jakichś kanonicznych. Jest pewne duchowe pokrewieństwo między osobą chrzczoną i chrzestnym, tak, ale nie między chrzestnymi. Dwoje chrzestnych jest to tradycja naszych czasów. Wcześniej było praktykowane, że jest jeden chrzestny, czy jedna chrzestna, w zależności od płci dziecka. I w skrajnych przypadkach nawet i może być chrzest dokonany bez chrzestnych. Jeżeli jest konieczność, to trzeba chrzcić. Sytuacje zdarzają się takie, że dziecko jest słabe, czasem rodzi się i niepewny jest jego przyszłość i życie jest zagrożone, wtedy trzeba chrzcić jak najwcześniej, jak najszybciej i duchowny czasem chrzci w szpitalu, czasem także i duchownego nie ma i chrzest jest jedynym takim sakramentem, który na mocy kapłaństwa powszechnego, czyli takiego królewskiego kapłaństwa ludu Bożego. Każdy z nas jest w pewnym sensie kapłanem. Jest ochrzczony, bierzmowany, przyjmuje sakramenty i także może występować właśnie w roli osoby, która udziela chrztu, zachowując formułę chrztu, polewając wodą taką osobę trzykrotnie z przyzywaniem imienia Trójcy Świętej, czyli chrzci się sługa Boży, imię mówimy, w imię Ojca, amin, polewamy, i Syna, amin, i Świętego Ducha, amin. I taki chrzest jest ważny, Baciuszka nie powtarza tego chrztu, chrzest jeden raz powinien być dokonywany, taki chrzest później Baciuszka uzupełnia poprzez sakrament miropomazania i stosowne modlitwy. I taki chrzest czasem w szpitalu jest dokonywany, ale także i w domach. Kiedyś dawniej niewielu było duchownych, parafie może były odległe, także chrzest dokonywany był przez pobożnych ludzi świeckich, dosyć często nawet. Gdzie może być chrzest dokonywany? Oczywiście wszędzie, w każdym miejscu, gdzie jest taka potrzeba. Oczywiście starać się, aby był on w miejscu godnym. Powinien być dokonywany przez zanurzenie trzykrotne w wodzie. I to jest tradycyjny chrzest prawosławny. Polewanie trzykrotnie wodą jest pewnym wyjątkiem, odstępstwem takim, który powinien tak w naszych czasach, myślę, jak najrzadziej być stosowany. Sytuacja tylko takich wyjątkowych i nie ma warunków do normalnego chrztu przez zanurzenie. Przez pokropienie chrzest tak nie powinien być dokonywany. To już jest zupełnie nieprawosławne podejście. Teraz jeszcze związane są z urodzeniem dziecka pewne takie tematy, jak połóg. Kobieta do 40 dnia nie przychodzi do cerkwi. Jest to okres takiego czasu poświęconego na uzdrowienie, uleczenie z pewnych ran porodowych i na 40 dzień przychodzi do wodu. Teraz oczywiście, jeżeli jest sytuacja taka, że jest potrzeba przyjścia może dzień, dwa, parę dni wcześniej, może przed 40 dniem, kobieta jest zdrowa, w pełni już nie ma krwawienia, tak, jest możliwość przyjścia do wodu wcześniej, a czasem także i po 40 dniach i po 50, nawet i dłużej, kobieta także jeszcze nie może przyjść do cerkwi. I takie sytuacje też się zdarzają. Tutaj także może od razu wspomnę sytuację takiej, często panie zadają pytanie odnośnie menstruacji, czy można przystępować do sakramentów, czy uczestniczyć w życiu liturgicznym cerkwi. Oczywiście i też możemy spotkać się z różnymi jakimiś takimi odpowiedziami. Tradycja taka prawosławna nakazuje w tym czasie pewien odpoczynek i nieprzystępowanie do liturgicznych takich czynności i życia sakramentalnego. I jest to związane nie tyle, nie należy tak interpretować, że ktoś jest tak nieczysty i nie powinien funkcjonować, ale jest to pewne, związane z ta zdolność do uczestnictwa liturgicznego jest związana z pewną aktywnością ceremonialną taką. I to słowo nieczysty taki, który przewija się w Biblii, często trzeba rozumieć w ten sposób, że ktoś jest jakby zwolniony z obowiązku ceremonialnego uczestnictwa w życiu takim duchowym. Czyli ma błogosławieństwo na pewien okres pauzy takiej w swojej aktywności, co jest potrzebne dlatego, aby w pełni sprostać pewnym fizjologicznym trudnościom. I w tym czasie nie całujemy ikon, nie podchodzimy do krzyża i do sakramentów. Oczywiście też trzeba powiedzieć, że jeżeli jest to sytuacja niefizjologiczna, a jeżeli ona się przedłuża, jeżeli jest troszkę nienaturalna, to jak najbardziej w takich sytuacjach są pewne wyjątkowe podejście, tak? I taka osoba może przystąpić i do sakramentów, tak jak każdy chory człowiek. Tak jak jedziemy do szpitala, czy do osoby w potrzebie chorej z sakramentami, z powiedzi czy pryczastia, nawet i wtedy nie wymagamy od tej osoby, aby ta osoba i pościła, przestrzegała postu, tak, czy była przygotowana. Udzielamy jej sakramentów ze względu na stan, położenie życiowe, które się znalazło. Czyli jest to pewien wyjątek i odstępstwo. I w takich przypadkach także jest to możliwe. Tak samo od razu może nawiązać, że jeżeli do Eucharystii ktoś nie może przystąpić, tak, bo bierze tabletki i stan zdrowia jego jest taki wymagający pewnych medycznych zabiegów, nie może postu przestrzegać. Także jest to jak najbardziej sytuacja zrozumiała i wtedy kapłanowi na spowiedzi się mówi, że jest taka i taka sytuacja, jestem w takiej potrzebie i Baśka błogosławia bez zachowania tej reguł takiej postu, wstrzemięźliwości, przygotowania do sakramentu Eucharystii. Kiedy należy chrzcić dziecko? Jest tradycja taka, że no, jak najszybciej i w dogodnym czasie. Można chrzcić do 40 dnia, więc wtedy mama jeszcze nie, będąc po 40 dniu nie może przychodzić do cerkwi, więc nie uczestniczy w sakramencie chrztu. A jeżeli po 40 dniu, jeżeli dziecko jest zdrowe, w pełni nic nie stoi na przeszkodzie, to jak najbardziej zalecane jest, żeby to był chrzest po 40 dniu i wtedy mama przynosi dziecko przed chrztem, są modlitwy do wodu czytane nad mamą, później odbywa się chrzest i później ma miejsce wocerkowlenie dziecka. Kto może być chrzestnymi? Oczywiście osoby wierzące, prawosławne. To, że mamy taką sytuację, że jedno z chrzestnych jest nieprawosławne, ale musi być chrześcijaninem, jest to pewny wyjątek i ekonomia cerkiewna. Nie może być chrzestną osoba niewierząca, tak? I dwie osoby nieprawosławne też nie mogą być chrzestnymi. Jedna osoba musi być prawosławna. No i przyjęło się tak, że jedna z tych osób według płci dziecka, czy jak chłopczyk jest chrzczony, to żeby chrzestny był prawosławny, jak dziewczynka to chrzestna. Ale także czasem sytuacje mogą być różne, nie zawsze jest to możliwe. Wtedy trzeba z duchownym ten temat omówić i znaleźć wyjście z tej sytuacji. Jeżeli dziecko umrze, poronione zostało dziecko, tak? Kobieta także przychodzi do wodu, także czyta się nad nią modlitwy. Specjalne modlitwy w trębniku w wyniku poronienia dziecka są na tą okoliczność, także modlitwy, które w których prośbach zawarte jest prośba do Boga o łaskę, o siłę, o zdrowie, o pokrzepienie tej osoby w wyzdrowieniu, przywróceniu do funkcjonowania. Jeżeli ktoś nie jest pewny, czy był chrzczony, czy nie, taka sytuacja może się zdarzyć w takiej sytuacji. Chrzest powtórny jest jak najbardziej usprawiedliwiony i dopuszczalny. Jeżeli nie z imieniem, dużo jest takich tematów dotyczących imienia. Imię dziecka powinno być chrześcijańskie, powinno być prawosławne. To znaczy, że jest święty w cerkwi prawosławnej, który nosi takie imię. Czasem zdarza się tak, że ktoś nadaje imię, które nie do końca później baciuszka odnajduje w kalendarzu prawosławnym i wtedy wybiera się jakąś opcję wyjścia z sytuacji, że jakieś zbliżone imię takie do tego imienia. I później niestety są takie sytuacje, że ta osoba może zostanie baciuszką i ma inne imię w dowodzie, a inne imię jest ochrzczone. I to też jest takie świadectwo, jak ważnym jest, żeby to imię było prawidłowe, takie, jakie nadajemy na chrzcie, takie i powinniśmy używać. Nie nadaje się dwóch imion, tylko jedno imię jest w prawosławiu. Teraz, jeżeli dziecko umrze do chrztu i nie jest ochrzczone, jak się modlimy za dziecko? Modlimy się za mamę soczadą, można dopisać, albo z imienia nie wymienia się takiego dziecka, ale na kartce piszemy też i srodników, tak, zmarłych, i w tym zawiera się także i pamięć o tym zmarłym dziecku. A pogrzeb odbywa się oczywiście w taki troszkę sposób inny. Ze śpiewem Świętej Boży odprowadza się na miejsce spoczynku i są krótkie modlitwy takie nad grobem i poświęcone zostaje to miejsce spoczynku i pogrzeb w ten sposób odprawia się nad każdym dzieckiem, także i poronionym. Jest możliwość taka w prawie polskim od paru lat, aby uzyskać ze szpitala płód i w celu dokonania pogrzebu. I jest to bardzo ważne naprawdę, aby rodzice, którzy przeżyli taką tragedię, mogli pochować, pożegnać się i mieć miejsce w takiego ukojenia bólu, gdzie będą mogli pomodlić się i to swoje macierzyństwo tak jakoś i ojcostwo wyrażać nad mogiłą tego dziecka. Czy dzieci będą zbawione, które nawet nie ochrzczone są? To wszystko jest tajemnica Boża i my wierzymy, że w miłosierdziu Bożym także i te dzieci będą dostąpią zmiłowania. Pamiętajmy też o tym, że dziecko przychodząc na świat, ono jest z matką jednością. Ta matka się modliła, ta rodzina także, ojciec uczestniczy w życiu. Ta mama przychodziła do cerkwi, ta mama dostępowała sakramentów, spowiedzi, Eucharystii. Także pewne uświęcenie tego dziecka następuje poprzez matkę. I w ten sposób także cerkiew otacza i te dusze swoją łaską. Jeśli chodzi o miropomazanie, jest to sakrament taki, który dokonywany jest w cerkwi od razu po chrzcie. W pełni jest człowiek przygotowany do uczestnictwa w życiu, dostępie do Eucharystii, bo każdy, tradycja prawosławna jest taka, że powinien być ochrzczony i miropomazany, wtedy może przystępować do Eucharystii. W cerkwi prawosławnej to się odbywa w takiej właściwej kolejności, zgodnie z tradycją apostolską. W Kościele rzymskokatolickim ten sakrament zostaje wysunięty poza okres taki dziecięcy, bo został przypisany do roli biskupa. Biskup udziela tego sakramentu, a w tradycji prawosławnej jest miro oświęcone przez biskupów i każdy kapłan, prezbiter z błogosławieństwa biskupa ma prawo udzielenia tego sakramentu po chrzcie. Jeżeli przyjmujemy do prawosławia osoby nieprawosławne i nie były one miropomazane, wtedy przyjmujemy przez pokajanie, spowiedź i miropomazanie i dopuszczamy do Eucharystii, uzupełniając jakby brakujące sakramenty. Jeśli chodzi tak o sakrament Eucharystii, jest on jakby w kolejności. Kolejnym dziecko przystępuje bez żadnych przeszkód od maleńkości, kiedy może przełykać, podaje się mu pryczastie pod postacią tak ciała i krwi. Jeżeli jeszcze nie może przełykać, to tylko udziela się Eucharystii poprzez podanie krwi samej. I dziecko do czasu takiej świadomości, 7 lat, tak mniej więcej, oczywiście jest to okres umowny, w zależności od dojrzewania tego dziecka. Jeżeli już świadome, potrafi odróżnić dobro od zła, jest takie bardziej odpowiedzialne, rozsądne, może i 6-latek już zacząć przystępować do spowiedzi. O tym decydują rodzice, którzy znają dziecko i jest to pewien też element wychowania dziecka, tak, wejścia do takiego życia bardziej dojrzałego. I wtedy trzeba od maleńkości już starać się wprowadzać post, który dziecko powinno się uczyć przed Eucharystią. Oczywiście w sposób taki rozsądny, nie na siłę, nie może być tak, że dziecko nie przystępuje do pryczastia, a mogłoby i chciałoby bardzo, ale nie jest w stanie wytrzymać bez jedzenia, więc to go wyklucza z sakramentu. Wtedy trzeba troszeczkę tak być elastycznym i pozwolić dziecku troszkę coś się napić i zjeść, żeby ono przede wszystkim widziało najważniejsze Eucharystię jako centrum i istotę rzeczy i ta jedność z Bogiem i przystępowanie do Eucharystii było celem, który osiąga i uczy się żyć w takim liturgicznym porządku. A później, biorąc przykład z rodziców, tu jest bardzo ważny taki aspekt wychowania rodzicielskiego. Ono pomalutku będzie chciało naśladować rodziców i będzie także zachowywać też i ten post. Oczywiście ja akcentuję, że powinniśmy uczyć, że w ogóle na liturgię przychodzimy naczo, kto może, tak i zawsze być powinniśmy gotowi do uczestnictwa w Eucharystii. Ten post eucharystyczny obowiązuje od północy i tutaj, tak jak wspominałem, niektórzy chorzy, starsi ludzie, którzy nie są w stanie może w pełni ten post wypełnić, mogą liczyć na pewne błogosławieństwo kapłana i
3: zmianę w takiej duszpasterskiej już kontakcie określoną. Czy można przyjmować komunię w innych kościołach? Oczywiście nie można. Prawosławni mogą tylko w cerkwi prawosławnej przyjmować i nie powinni w żadnym innym kościele. Jest to i żaden innowierca nie może przyjmować Eucharystii w cerkwi prawosławnej. Dopuszczenie do Eucharystii jest pewnym aktem przyjęcia wiary danej cerkwi. Spowiedź, jeśli chodzi o przygotowanie do spowiedzi, jest pewna reguła modlitewna, którą powinniśmy starać się wypełniać, przygotowując się duchowo do pokajania, aby wzbudzić sobie skruchę. I do tego także jest zalecany post. Ale jeżeli ktoś pości w środy i piątki przez cały rok, zachowując posty, to nie jest zobowiązany do postu takiego przed każdą Eucharystią. Wskazane byłoby z wieczora powstrzymanie się przed liturgią w takim postnym nastroju, przygotowywanie się do spotkania w sakramencie z Zbawicielem. A osoby, które nie poszczą tak gorliwie i życie takie religijne jest mniej aktywne, wskazanym byłoby, aby jeden dzień przyjęły sobie postu przed Eucharystią. Oczywiście jest to pewne bardzo takie umowne i może być tak różny sposób praktykowane w różnych miejscach i określone przez różnych opiekunów duchowych w sposób właściwy dla danej osoby. Jest to umowna pewna rzecz taka duchowa. Teraz są pewne epitimie, pewne zalecenia duchowe, pewne wskazówki, które na spowiedzi mogą być udzielone i jako lekarstwo ku poprawie, ku nawróceniu, ku umocnieniu człowieka w wierze, aby nie popełniał dalej pewnych grzechów. Są to pewne duchowe zalecenia, takie jak czytanie literatury, pewne pokłony, pewne post, pewne zaangażowanie takie w życie, może religijne w parafii, wykonanie pewnych dobrych uczynków. Ma to wszystko na celu zabezpieczenie tego człowieka przed wpływem złych jakichś tam okoliczności. Nie zawsze jest to konieczne, ale jest to możliwe. Spowiedź może się zakończyć rozgrzeszeniem i dopuszczeniem do Eucharystii. Spowiedź może się zakończyć rozgrzeszeniem, ale do Eucharystii duchowny może zalecić nie przystępowanie, a polecić wstrzymanie się i przystąpienie na kolejnym nabożeństwie albo w jakimś okresie czasu dopiero do Eucharystii, a może zakończyć się i bez rozgrzeszenia, i bez dopuszczenia. Tak? Brak rozgrzeszenia dyskwalifikuje tak w uczestnictwu człowieka w Eucharystii. Spowiedź i Eucharystia oczywiście nie jest ze sobą powiązana, nie musi być ze sobą związana, ale najczęściej w naszej praktyce duchowej jest zbliżona, czyli po każdej spowiedzi przystępujemy do Eucharystii, lecz mogą być także oczywiście wyjątki, że spowiadamy się raz na jakiś czas, a do Eucharystii częściej przystępujemy. Jest to uwarunkowane decyzją w pewnym kontakcie duszpasterskim między duchownym, opiekunem, a taką osobą wierzącą. Oczywiście obowiązuje kapłana tajemnica spowiedzi, bezwzględna tajemnica spowiedzi i jest to bardzo rzecz istotna w budowaniu pewnego zaufania, gdyż opiera się spowiedź o szczerość, pewną uczciwość i tak jak Boga my nigdy nie oszukamy, my na spowiedzi nie informujemy Boga, o naszych grzechach. My tylko się do nich przyznajemy, bo Bóg jest wszechwiedzący, Bóg wszystko wie i zna nasze myśli i uczynki, a my dajemy świadectwo, że zdajemy sobie z tego sprawę, że żałujemy, że przynosimy skruchę, kajamy się i prosimy z żalem o wybaczenie. Tak? Duchowny jednak jest jakby tą stroną przyjmującą spowiedź i w imieniu Bożym udziela rozgrzeszenia i co zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. Jezus powiedział do apostołów, także ta władza zatrzymywania i odpuszczania grzechów jest przekazana duchownym. I on w swoim sumieniu także musi pewne decyzje podejmować i one muszą być także mieć podstawy, jakby tak, jeżeli widzi duchowny, że ktoś nie jest szczery, nie jest zawsze jakby przygotowany do tego, żeby zmienić swoje życie, powinien tak być bardzo ostrożny w udzielaniu rozgrzeszenia, ale także i osoba ta musi mieć zaufanie i pewność, że te okoliczności, tematy, problemy nie zostaną jakoś wykorzystane w niewłaściwy sposób przez duchownego. Jeśli chodzi o ślub w cerkwi, no dużo tutaj jest takich problemów, które są z tym związane. Jest, kto może być zawrzeć sakrament ślubu? Oczywiście tylko mężczyzna, tylko kobieta. W cerkwi innych związków nie może być. Prawo wymaga wieku 18 lat. W cerkwi może być on niższy, 16 lat. Z błogosławieństwa może być udzielony taki sakrament. Wtedy oczywiście nie będzie to ślub konkordatowy, chyba że będzie się miało decyzję sądu zezwalające na taki ślub. Ta osoba, która nie ma wymaganego wieku, później będzie ta para będzie musiała wziąć ślub cywilny, jeżeli już będą miały te osoby 18 lat. Przeszkodami takimi do zawarcia ślubu jest pewna ułomność, jakaś psychiczna, ułomność także fizyczna. Tutaj akcentuje się pewną niezdolność do posiadania dzieci. Ale te umiejętności też są uwarunkowane pewną zgodą, wolną, świadomą drugiej strony. Nie można zataić przed żoną czy mężem przyszłym problemów, które są związane z życiem jednej ze stron. Jeżeli jest akceptowana, to może być dopuszczona. No i bliskie pokrewieństwo jest też pewnym problemem, które wyklucza w linii takiej prostej, wstępnej jest wykluczone małżeństwo w jednej rodzinie. Jeśli chodzi o linie boczne, no to przyjął się także dwojurodni bracia, siostry, tak nie mogą bezwzględnie zawierać sakramentu małżeństwa. Trójurodni także nie powinni, ale w sytuacjach wyjątkowych można liczyć na błogosławieństwo biskupa. Czworjurodni mogą zawierać już sakrament małżeństwa. Wdowa może wyjść za mąż, oczywiście kolejny raz. Także osoba rozwiedziona. Tu jest cały problem, taki duży temat pewnych związany z powtórnym małżeństwem. W cerkwi możliwe są aż trzy małżeństwa nawet, tak. Związane jest to, tak pokrótce powiem, z pewną wyrozumiałością i podejściem ekonomii takiej cerkiewnej, miłością do człowieka, bo przede wszystkim celem jest zbawić człowieka. Cerkiew musi pomagać człowiekowi podźwignąć się z jego problemu, jego trudności, sytuacji życiowej, w której się znalazł i dawać mu nadzieję na odrodzenie się, na przywrócenie jeszcze sensu w swoim życiu i osiągnięcie celów pewnych życiowych. Jeżeli ktoś z różnych problemów, z sytuacji, okoliczności życiowych nie udało się mu pierwsze małżeństwo, tak ma rozwód i cywilny, i uzyskał zdjęcie błogosławieństwa, trzeba pewien proces taki przeprowadzić w cerkwi. Biskup wydaje pewne decyzje o cofnięciu błogosławieństwa cerkwi. Jakby konstatuje ten fakt, stwierdza, że to małżeństwo ustało, ustała miłość, więź i wspólne relacje między dwojgiem ludzi i cele małżeństwa, które zawsze stawia się, czyli wspólne zbawienie się tych ludzi, czy osiągnięcie szczęścia w życiu i też wychowanie wspólne dzieci jest niemożliwe dalsze, także udziela się tak popularnie nazwanego rozwodu, także rozwiązania tego małżeństwa. I wtedy ta osoba ma błogosławieństwo na wstąpienie w kolejny związek małżeński. Czasem, jeżeli dwie osoby są już po pewnych związkach, to udziela się sakramentu takiego według rytu porządku powtórnego małżeństwa, a jeżeli tylko jedna osoba z osobą, która pierwszy raz zawiera małżeństwo, więc to małżeństwo jest w pełni takie samo nabożeństwo tradycyjne. Jeżeli osoba, takie pytanie też padło, jest wyznania rzymskokatolickiego, jest rozwiedzioną osobą, poznała osobę prawosławną, ale ma rozwód cywilny, nie ma rozwodu kościelnego i z tą osobą prawosławną chce zawrzeć związek małżeński. Oczywiście musi uzyskać zdjęcie, rozwód kościelny w swoim kościele, jeżeli chce pozostawać przy swojej wierze. Jeżeli deklaruje przyjęcie prawosławia, wtedy ten rozwód nie jest konieczny i wtedy przyjmuje prawosławie i można udzielić sakramentu w cerkwi jednowyznaniowego. Oczywiście tak z tymi sytuacjami takimi małżeńskimi, konfliktami małżeńskimi, trudnościami, które mają miejsce, trzeba powiedzieć, że dużo problemów kończy się zbyt pochopnymi decyzjami tak o rozstaniu się. Trzeba walczyć jak najbardziej, żeby małżeństwo utrzymać. Nawet pewne zdrady i naruszenie pewnej czystości małżeńskiej, które są wielkim przeszkodą i trudnością i tragedią małżeństwa, one niekoniecznie muszą się kończyć rozstaniem. Apostoł Paweł mówi, jeśli możecie, to wybaczcie sobie, tak? A jeśli nie, no to jest, ma się prawo, ale trzeba ze wszelkich sił starać się, aby pokajanie i wspólna troska o przyszłość tak zwyciężyły i pomogły tej rodzinie i tym małżeństwu się odrodzić i rozpocząć kolejny tak etap jakiś lepszy swego życia. Małżeństwa mieszane tutaj tak. Oczywiście jest to wyjątek w cerkwi prawosławnej, powinien być tylko ślub międzyprawosławny, a prawosławnym tak. Zdarzają się niestety małżeństwa mieszane, jest to zjawisko naszych czasów bardzo tak aktualne i w tym małżeństwie no, trzeba wykazać się wielką taką kulturą, tolerancją i starać się, aby uszanować pewne różnice wynikające z tradycji dwojga małżonków, aby miłość pomogła im pokonać te rozbieżności i szukać jedności jakoś wspólnie żyjąc, szanując jedno drugie nawzajem. Są to także małżeństwa, które mają szansę być szczęśliwymi związkami i naprawdę i w tych małżeństwach niektórych obserwuje się i całkiem poprawne życie liturgiczne i życie duchowe. I z czasem muszę powiedzieć, że wiele takich małżeństw, one zbliżają się bardzo do prawosławia, jeżeli życie religijne jest prawidłowo rozumiane. Jele oświeszczenie, uczestnictwo każdego wiernego, wierny ma prawo uczestniczyć w sakramencie chorych. To na celu uzdrowienie, umocnienie, wsparcie człowieka, dodanie mu sił, nadziei takie, i stosowane powinny być w chorobach. Także i osoby zdrowe, tak potencjalnie, może bez takich wyraźnych jakichś problemów w sytuacjach Wielkiego Postu, kiedy jest sprawowany sakrament, szczególnie w Wielkim Tygodniu, takie okoliczności, jak tradycja naszej cerkwi przyjęła taką praktykę, mogą także uczestniczyć, prosząc Boga o uzdrowienie. Często mamy także pewien bagaż i zapomnianych grzechów, i jakichś niezrozumiałych grzechów, i problemów takich duchowych, które nie zawsze uświadamiamy sobie. Jest to także modlitwa cerkwi, która pomaga oswobodzić się i wzmocnić życie duchowe człowieka i zdrowie fizyczne jego. Zgodnie ze słowami apostoła Jakuba, który prosi, aby na maszczeniu olejami była podana tak właśnie siła ku zdrowiu cielesnemu. No, dzieci do wieku 7 lat nie przystępują do takiego sakramentu, ale jest to też pewna umowna taka tradycja, bazując na tym, że jeszcze ono tak nie spowiada się, nie jest traktowane jako to, które odpowiedzialne jest za swoje czyny, a to dziecko, które już się spowiada, może przystępować świadomie do tego sakramentu. No, ja bym na tym troszeczkę tak może zakończył, troszkę poruszyłem pewne tematy. Myślę, że dzięki takiemu, potraktujmy to jako wprowadzenie, pewne zasygnalizowanie pewnych możliwych pytań. Zachęcam teraz do dyskusji, takiej zgłaszania problemów, na które chciałoby się uzyskać odpowiedź. Czy na panichidzie świece się w ręku trzyma, czy się stawia? Jest to rzecz drugorzędna. Ważna jest modlitwa serca, a ta świeca, ona jest pewnym symbolem naszej modlitwy i jest pewnym wyrazem naszej takiej ofiary, bo jest to ofiara w intencji też tego zmarłego. Kto może, chce, może trzymać świecę podczas panichidy. Kto nie ma takiej potrzeby, może postawić świecę na świeczniku. Jest to całkowicie dowolne. Nie ma żadnych wymagań z tym związanych. Modlitwy strebnika na pierwszy, 8 dzień po narodzinach dziecka. Jaka jest praktyka? Oczywiście tu jest tak, są modlitwy po urodzeniu od razu dziecka. No, z przyczyn czysto praktycznych, no, nie ma takiej możliwości, żeby duchowny przeczytał, bo nie każdy ma w rodzinie duchownego i tak blisko, albo po sąsiedzku. Także tych modlitw się nie czyta, ale można poprosić duchownego, żeby przeczytał te modlitwy. A na 8 dzień, czyli nadanie imienia tam dziecku, oczywiście jest czytana podczas chrztu ta modlitwa. Jak najbardziej, jeżeli jest taka chęć i potrzeba, każdy duchowny, myślę, że nie ma takiej, nawet nie powinien odmówić i zadośćuczynić prośbie wiernego i przeczytać te modlitwy. Cerkiew uznaje chrzest dany w Kościele katolickim w przypadku konwersji to dlaczego także nie uznaje ślubu w przypadku konwersji? No, nie bardzo rozumiem. Chrzest jest uznawany z mocy takiej, że dokonany był przez chrześcijanina. Każdy, nawet protestancki chrzest, my uznajemy w imię Trójcy Świętej. Chrześcijaninem jest ten, który wierzy w Trójcę Świętą, czyli uznaje Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego i uznaje Jezusa Chrystusa za Zbawiciela, za Syna Bożego, który ma dwie natury, boską i ludzką. To, co mamy w ręku, tak? Trójcę Świętą, jak znak krzyża robimy, i dwa palce złożone, to jest Zbawiciel, dwie natury Zbawiciela. To jest jakby definicja bycia chrześcijaninem. Jeżeli ktoś wierzy w to, jest chrześcijaninem i taki chrzest dokonany przez tą osobę jest ważny, jeśli był dokonany w imię Trójcy Świętej. Także chrzest katolicki uznajemy. Jeśli chodzi o ślub, no także szanujemy, uznajemy. Są małżeństwa mieszane i tak samo i kapłaństwo, no, szanujemy i uznajemy, chociaż no, jest to inny Kościół, ale pewne rzeczy musimy, jesteśmy zobowiązani do uszanowania.

przyjmuje sakramenty w cerkwi. Czy dzieci ochrzczone w cerkwi mogą być w Komunii Świętej w Kościele Katolickim? Bo ktoś tak zaobserwował u pewnej rodziny. Oczywiście nie mogą, jest to niedopuszczalne. Uczestnictwo w Eucharystii jest świadectwem zmiany, konwersji, nadane wyznanie, zmiany wyznania i czasem niestety, może nieświadomie ktoś dopuści się tego. Jest to naruszenie zasad cerkiewnych, niepoprawne. Trzeba pójść do spowiedzi, pokajać się być świadomym, że nie powinno mieć miejsca taka praktyka. Tak samo w Kościele katolickim, jeżeli ochrzczone są dzieci, także nie mogą przystępować do cerkwi, w cerkwi do Eucharystii. One stają się prawosławne jakby, tak? Tylko że jest to pewna nieświadomość. Także nie możemy też automatycznie uważać ich za prawosławne. Trzeba jeszcze też im mieropomazań dokonać. Wszystko musi być za wiedzą rodzicom, świadomie pewne życie religijne prowadzone. Także tutaj absolutnie jest niedopuszczalne uczestnictwo i tu pewna interkomunia taka w różnych kościołach. My się staramy, dążymy do tego, ruch ekumeniczny, taka współpraca, współżycie, udziałanie chrześcijan ma na celu pewną też usunięcie pewnych problemów natury teologicznej, które stoją i są przeciw wskazaniami dla takiej interkomunii, wspólnego stołu, ołtarza, ale póki co jeszcze ten dialog nie wypracował takiej formy zezwalającej na wspólne służenie świętej liturgii, więc my nie możemy tego czynić.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami wykład pod tytułem Praktyczne aspekty uczestnictwa wiernych w sakramentach cerkwi. Temat ten przybliżył ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku. A już po przerwie, punktualnie o godzinie 20, zgodnie z naszą codzienną ramówką, powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to m.in. na temat rowerowej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek 31 lipca według nowego stylu i 18 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dzisiaj szczególnie wspominamy świętego Emiliana, świętego Hiacynta z Amastrydy, świętego Jana Pieczarskiego, świętego Pambo Pustelnika, a także świętego Pambo Pustelnika Pieczarskiego. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o święcie parafialnym w Kruszynianach, a także zaprosimy na rowerową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę.

Ojciec protodiakon Mirosław Łuciuk, proboszcz parafii w Kruszynianach, serdecznie zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień święta zaśnięcia świętej Anny, matki Przenajświętszej Bogurodzicy. W najbliższy piątek, 7 sierpnia o godzinie 9, odprawiony zostanie molebień z oświęceniem wody, natomiast o godzinie 10 rozpocznie się uroczysta boska liturgia. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, a także Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego, w dniach od 15 do 17 sierpnia odbędzie się 13. pielgrzymka rowerowa z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę. Pielgrzymka przebiegać będzie na trasie Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Narojki i Święta Góra Grabarka. Pielgrzymi będą pokonywać około od 60 do 80 km dziennie. Program obejmuje codzienne nabożeństwa, w tym świętą liturgię polową, a także wspólny przejazd pielgrzymkowy na rowerach, zakończony wejściem na Świętą Górę Grabarkę, obejściem cerkwi oraz wspólnym postawieniem krzyży. Organizatorem pielgrzymki są wolontariusze pod patronatem parafii Świętej Sofii Mądrości Bożej w Warszawie. W sprawach organizacyjnych organizatorzy proszą o kontakt mailowy rowerowypielgrzym@gmail.com.

Za nami powtórka dzisiejszego serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę dzisiejszego piątkowego programu. Po przerwie czeka nas jeszcze materiał poświęcony postaci świętego Serafina z Sarowa, a mówić będzie ojciec Henryk Paprocki.

0: Święty Serafin z Sarowa był mnichem, który całkowicie oddał swoje życie Bogu i bliźnim. Tradycja przekazuje, że otrzymał dar uzdrawiania chorych oraz duchowego rozeznania, a jego rady pomagały tysiącom pielgrzymów odnaleźć pokój i umocnienie wiary. Do dziś wierni zwracają się do niego z prośbą o zdrowie, siłę w cierpieniu i pomoc w przezwyciężaniu duchowych trudności. Już jutro przypada wspomnienie tego świętego mnicha i cudotwórcy. A teraz więcej o życiu i działalności świętego Serafina z Sarowa opowiadać będzie ojciec Henryk Paprocki.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Święty Serafin urodził się 19 lipca 1751 roku w Kursku jako Prochor Mosznin w rodzinie znanego kupca, ale ojciec zmarł bardzo wcześnie i wychowaniem dziecka zajęła się mama, która równocześnie kontynuowała dzieło ojca. Mianowicie ojciec rozpoczął budowę w Kursku wielkiej cerkwi, soboru. Matka po kilkunastu latach od śmierci męża zakończyła budowę tej świątyni. Można powiedzieć, że święty Serafin, teraz jeszcze mały Prochor, wyrastał w cieniu tej świątyni, ponieważ matka go zabierała prawie codziennie na plac budowy i była bardzo zainteresowana, jak postępują prace. Był dzieckiem wyjątkowym w tym sensie, że kiedy tylko nauczył się czytać, większość czasu właściwie poświęcał lekturze książek religijnych. Był jednym z najbardziej oczytanych ludzi swojej epoki, jeżeli chodzi o literaturę ascetyczną. Czytywał ją bez przerwy całe życie. Pismo Święte znał w sposób niezwykle doskonały, z pamięci cytował później całe fragmenty Pisma Świętego. W 1778 roku udał się na pielgrzymkę do Kijowa i tam poprosił starca o radę, do jakiego klasztoru ma wstąpić. I starzec powiedział mu, żeby udał się do Sarowa, gdzie jest pustelnia, i rozpoczął nowicjat w tej pustelni. Mając 19 lat, wstępuje do pustelni sarowskiej w 1779 roku i rok po wstąpieniu ciężko zachorował. Zachorował tak bardzo, że obawiano się w ogóle o jego życie. Choroba trwała prawie 3 lata i w czasie tej choroby, co jest bardzo interesujące, pod koniec tej choroby miał wizję Matki Boskiej, która go uzdrowiła z tej ciężkiej choroby. Choroba, kiedy się skończyła, złożył śluby zakonne i początkowo wykonywał różne prace na terenie klasztoru. Niemniej jednak bardzo szybko po przyjęciu kapłaństwa, co miało miejsce w roku 1793, poprosił przełożonego w Optino, że zamierza rozpocząć życie pustelnicze. Opuścił klasztor i zamieszkał w takiej małej chacie w lesie, nieprzebytym właściwie wtedy lesie. I wtedy właśnie tam, w czasie pobytu w pustelni, zabrał ze sobą Biblię, książki ascetyczne, dobrotolubie, pisma ojców Kościoła. To była jego jedyna lektura i jedyny kontakt ze światem. Jedyny przyjaciel w tym okresie to był niedźwiedź, który do niego przychodził i którego on karmił z ręki chlebem. Poświęcił się całkowicie modlitwie i milczeniu. Od 1804 do 1807 roku modlił się codziennie wiele godzin, klęcząc na dużym kamieniu, takim gładzie narzutowym, który się zresztą zachował do dzisiaj. W 1804 roku padł też ofiarą napadu bandyckiego. Ci bandyci liczyli, że są jakieś skarby w pustelni. Od czasu tego napadu chodził pochylony, ponieważ doznał bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu. Wtedy również miał kolejną wizję Matki Boskiej. Nowy przełożony klasztoru odniósł się bardzo negatywnie początkowo do tego, że jest jakiś pustelnik, który mieszka poza klasztorem, ponieważ rosła jego sława, chociaż święty Serafin nie przyjmował żadnych ludzi, ale rosła sława, że jest pustelnik, który całkowicie wyizolował się ze świata. Prawdopodobnie przełożony czuł zazdrość o to, taką zwyczajną ludzką, że wszyscy jak mówią Sarow, to mówią, a tam taki jest brat Serafin, właśnie modli się całe noce, a nie mówią o przełożonym. W związku z powyższym zorganizował całą akcję, żeby święty Serafin porzucił pustelnię, wrócił do klasztoru i święty Serafin się poddał temu, wrócił do klasztoru, zamieszkał w celi, w której była tylko jedna ikona Matki Bożej, radość wszystkich radości, i zamieszkał w klasztorze, ale równocześnie nastąpiło coś, czego właściwie nie przewidziano. W 1815 roku otworzył drzwi swojej celi i swojej pustelni i zaczął przyjmować wszystkich, kto do niego przychodził. Było to coś niezwykłego, ponieważ zaczęły przychodzić do niego tłumy ludzi o poradę duchową, o zwykłą rozmowę. Wychodzili stamtąd pocieszeni, uradowani, uleczeni często z różnych chorób. Święty Serafin witał wszystkich słowami: Chrystus zmartwychwstał, radości moja, bez względu na to, jaki był to okres roku liturgicznego. Każdego traktował jako gościa nadzwyczajnego. Zyskał sobie sławę jasnowidza, ojca duchowego, i ta sława rosła z każdym dniem. On jej bardzo nie lubił, unikał tej sławy. Nawet zamierzał wrócić na pustelnię, ale z drugiej strony było mu żal ludzi, którzy mieli olbrzymie problemy i którzy z tymi nierozwiązanymi problemami przychodzili po prostu do niego i prosili go o radę. W tym okresie właśnie zaprzyjaźnił się z Motowiłowem. Motowiłow był kupcem, który ciężko zachorował. Święty Serafin uzdrowił go z choroby i to właśnie wkrótce po uzdrowieniu odbył z nim ową słynną rozmowę o celu chrześcijańskiego życia. Motowiłow tę rozmowę, która miała miejsce 23 listopada 1831 roku, spisał, ale odnaleziono ją dopiero w roku 1902 i opublikowano. Święty Serafin zmarł w czasie modlitwy 1 stycznia 1833 roku i został kanonizowany w 1903 roku. Właśnie tuż przed kanonizacją, rok przed kanonizacją, odnaleziono tę niezwykłą rozmowę. Motowiłow był człowiekiem ze świata, to był kupiec, który zajmował się wyłącznie handlem, który miał ogromną ilość obowiązków związanych ze wykonywanym zawodem, ale równocześnie był człowiekiem poszukującym głęboko, szukającym celu w życiu, szukającym kontaktu z Bogiem. I właśnie to on spotyka na swojej drodze życiowej świętego Serafina, którego uzdrawia, i nawiązuje się między nimi przyjaźń. Motowiłow przyjechał do klasztoru odwiedzić swojego ojca duchowego i swojego uzdrowiciela, i właśnie wtedy, po kilku dniach pobytu, święty Serafin zaprosił go na taką rozmowę. To było w sytuacji, kiedy już był śnieg, cała polana była pokryta śniegiem, i zasiedli do takiej rozmowy, w której święty Serafin wykazał się właśnie przed Motowiłowem darem jasnowidztwa, że wie, zna jego potrzeby. Pozwolę sobie odczytać parę takich ważnych fragmentów tej rozmowy. Było to w czwartek. Dzień był pochmurny, śnieg leżał grubą warstwą na ziemi i z nieba pruszył gęstymi płatkami. Gdy ojciec Serafin zaczął ze mną rozmowę na ściernisku położonym niedaleko jego bliższej pustelni przy pagórku koło rzeczki Sarowki. Usadowił mnie na pniu dopiero co zrąbanego przez siebie drzewa, a sam przysiadł w kucki naprzeciw mnie. Bóg objawił mi, powiedział wielki starzec, że w swej młodości usilnie starał się Pan dowiedzieć, jaki jest cel życia chrześcijańskiego. I wiele wybitnych osób niejednokrotnie Pan o to pytał. Motowiłow wyjaśnia, że faktycznie od młodości nurtowała go ta myśl, czym życie chrześcijańskie powinno się różnić od życia każdego innego człowieka, który nie jest chrześcijaninem, ale pisze wyraźnie, święty Serafin o tym nic nie wiedział. Ale nikt, powiedział po chwili ojciec Serafin, nie powiedział Panu nic konkretnego w tej kwestii. Mówiono Panu, uczęszczaj do cerkwi, módl się do Boga, przestrzegaj przykazań, czyń dobrze, i w tym upatrywano cel chrześcijańskiego życia. Niektórzy nawet oburzali się na Pana, że zajmuje się pan taką miłą Bogu ciekawością. Uważali ją za niestosowną, nawet bluźnierczą. Wszyscy jednak mówili nie to, co należało powiedzieć. Oto ja, ubogi Serafin, wyjaśnię teraz panu, jaki jest prawdziwy cel życia chrześcijańskiego. Święty Serafin przechodzi to, co mówili w rozmowie, o czym mówili wszyscy rozmówcy Motowiłowa w jego młodości. Mówi o modlitwie, poście, czuwaniu, o różnych dobrych uczynkach i mówi, że należy je spełniać, ale to nie one są celem życia chrześcijańskiego, nie one stanowią istotny cel życia chrześcijańskiego. I mówi o świętego Serafina, że celem naszego życia jest zdobywanie Ducha Świętego. Co to znaczy zdobywanie, zapytałem, nie mogę tego zrozumieć. Zdobywanie jest tym samym, co osiąganie. Przecież Pan jest kupcem i doskonale rozumie, co to znaczy zdobywać pieniądze. Tak samo jest ze zdobywaniem Ducha Świętego. Pan wie, co znaczy w potocznym sensie zdobywać. Celem życia świeckich ludzi jest zdobywanie, czyli gromadzenie pieniędzy, dworzanie osiągają godności, odznaczenia, nagrody za zasługi państwowe. Zdobywanie Ducha Świętego jest kapitałem łaski i wieczności. Ale ten kapitał w przeciwieństwie do pieniędzy jest niezniszczalny i nieprzemijający. On jest zdobywany innymi środkami, o których wyraźnie powiedział Pan nasz Jezus Chrystus. Motowiłow nie bardzo mógł zrozumieć, o co chodzi i jaka jest oznaka tego, że człowiek zdobywa właśnie Ducha Świętego. I dlatego w pewnym momencie powiedział: w jaki sposób, zapytałem ojca Serafina, mogę rozpoznać, że znajduję się w łasce Ducha Świętego? To bardzo proste, odpowiedział ojciec Serafin. Sam Bóg mówi, że wszystko jest proste dla zdobywających mądrość. Cała wiedza w tym, że sami nie szukamy mądrości Bożej, która przecież nie krzyczy, bo nie jest z tego świata. O tej mądrości powiedziano jednak, że Bóg chce, aby wszyscy zostali zbawieni. Mimo wszystko nie rozumiem, odpowiedziałem, dlaczego mogę być mocno przekonanym, że znajduję się w Duchu Świętym. Jak sam mogę poznać prawdziwe Jego objawienie się? Już mówiłem, odpowiedział ojciec Serafin, że to bardzo proste. I dokładnie odpowiedziałem Panu, w jaki sposób ludzie przebywają w Duchu Świętym i jak należy rozumieć Jego obecność w nas. Co Panu jeszcze potrzeba? Potrzeba, odpowiedziałem, abym zrozumiał to doskonale. Wtedy ojciec Serafin chwycił mnie mocno z ramiona i powiedział: teraz obaj jesteśmy w Duchu Świętym. Dlaczego Pan nie patrzy na mnie? Nie mogę patrzeć, odpowiedziałem, bo z oczu ojca padają błyskawice. Twarz ojca stała się jaśniejsza od słońca. Ojciec Serafin powiedział: nie bój się, Pan stał się tak samo świetlisty jak i ja. Teraz jest Pan w pełni Ducha Świętego, inaczej nie mógłby mnie zobaczyć w tym stanie. I skłoniwszy ku mnie głowę, cicho powiedział: proszę podziękować Panu Bogu za wielką Jego łaskę, jaką otrzymaliśmy. Pan widział, że ja nawet się nie przeżegnałem, a tylko w sercu i w myśli pomodliłem się do Pana Boga i powiedziałem: Panie, pozwól mu dostąpić jasno i wzrokiem cielesnym ujrzeć to stąpienie Twojego Ducha, którym nagradzasz Twoje sługi, gdy zaczynasz zjawiać się w świetle wspaniałej Twojej chwały. I oto Bóg natychmiast spełnił pokorną prośbę ubogiego Serafina. Jakże nie dziękować Bogu za Jego niewypowiedziany dar? I w trakcie tej sytuacji, kiedy nastąpiło przemienienie świętego Serafina oraz także Motowiłowa, ojciec Serafin, jak go nazywa Motowiłow, bo przecież to jest pisane bezpośrednio po tym wydarzeniu, na wiele lat przed kanonizacją przecież, wyjaśnił mu dokładnie, że to jest coś, co należy przekazać całemu światu. Zapytał Motowiłowa: czy będzie Pan zawsze pamiętał objawienie niewypowiedzianej łaski Bożej, która nas nawiedziła? Nie wiem, ojcze, odpowiedziałem, czy Pan Bóg da mi łaskę, abym zawsze pamiętał tak żywo i wyraźnie, jak teraz odczuwam Boże miłosierdzie. A ja myślę, powiedział ojciec Serafin, że Bóg pomoże Panu zachować to odczucie na zawsze w pamięci, gdyż inaczej Jego łaska nie przychyliłaby się tak szybko do mojej pokornej modlitwy i Bóg nie zechciałby tak szybko wysłuchać ubogiego Serafina, tym bardziej, że nie dla Pana jednego dane jest to pouczenie, ale przez Pana dla całego świata, żeby Pan sam, umocniwszy się w dziele Bożym, dla innych mógł być użytecznym. Czyli w tych słowach została zawarta jakaś tajemnica wielka wiary, którą Motowiłow miał przekazać innym. Motowiłow bezpośrednio, jak wynika z tej rozmowy, po powrocie do domu, spisał całe to wydarzenie, jak również całą rozmowę i zakończył to następująco. Podczas rozmowy ze mną, od tego momentu, gdy twarz ojca Serafina zajaśniała, wizja ta trwała bez przerwy do końca rozmowy i ojciec Serafin mówił wszystko, znajdując się ciągle w tym samym stanie. Wychodzący z niego niewypowiedziany blask światła widziałem swymi oczyma, co jestem gotów potwierdzić przysięgą. Otóż, co się stało dalej? Dalej, no, Motowiłow umiera i jego wdowa, która prowadzi różne sprawy, wdowa po nim, odłożyła to wszystko na stos takich przeróżnych papierów, które na razie nie są potrzebne. I to był dość poważny stos, bo ważył, jak podano, dokładnie 4 pudy i 25 funtów, czyli było prawie 76 kg papieru. Wszystkie te papiery wdowa przekazała Sergiuszowi Nilusowi, rosyjskiemu publicyście, mówiąc, że w tych papierach prawdopodobnie jest zapis rozmowy mojego męża ze świętym Serafinem. To wszystko znajdowało, to był nieopisany bałagan, bo to jednak przez sobie wyobrazić 76 kilo papierów. Nilus tu wyraźnie podaje, że tam były rachunki, notatki buchalteryjne i gospodarcze, kopie podań, listy postronnych osób, papiery związane z przedsiębiorstwem, to taka mieszanina i Nilus zaczął to porządkować i kiedy już tracił nadzieję, że cokolwiek uda mu się odnaleźć, wręcz wydawało mu się, że to jest zupełnie nierealne, że nie odnajdzie tego w tym, że być może to w ogóle gdzieś zaginęło. Jak sam pisze, pamiętam pod wieczór, po całym dniu pełnym uporu, bezowocnej pracy, nie wytrzymałem i pomodliłem się. Ojcze Serafinie, czy po to dałeś mi możliwość otrzymania z daleka tego rękopisu aż z Iwiejewa, aby teraz oddać go zapomnieniu, ponieważ on gdzieś zaginął, może go tu w ogóle nie ma. Rano, kiedy zacząłem porządkować papiery, natychmiast po krótkiej chwili znalazłem poszukiwany rękopis i zacząłem czytać pismo Motowiłowa. Moja radość była niezmierna. Ten dokument został odnaleziony po 70 latach od chwili spisania. Rękopis został wydany przed kanonizacją i od tego czasu zyskuje sobie coraz większą sławę w całym świecie. Ten tekst jest właściwie przetłumaczony prawie na wszystkie języki, jest bardzo popularny i spowodował, że święty Serafin stał się niezwykle popularnym świętym prawosławnym, także poza Kościołem prawosławnym. Jest jednym z nielicznych świętych prawosławnych, którzy są bardzo popularni w środowisku, zwłaszcza katolickim, ponieważ święty Serafin wyjaśnia cel funkcjonowania życia chrześcijańskiego. Ten cel właściwie jest zawarty już w Piśmie Świętym, ponieważ istnieją różne wersje tekstu Pisma Świętego. Kodeksy się zawsze od siebie trochę różnią. W starożytności, pamiętamy, nie było drukarni, teksty były przypisywane ręcznie, one odzwierciedlają także różnorakie tradycje. Otóż w niektórych kodeksach, w tekście Ewangelii według świętego Łukasza, modlitwa pańska, czyli Otcze nasz, Ojcze nasz, ma pewien wariant, który się różni od tego tekstu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Otóż zamiast słów niech przyjdzie, przyjdź królestwo Twoje, są słowa niech przyjdzie Duch Twój Święty i uświęci nas. Otóż ten tekst pozwala stwierdzić, że w świadomości ojców Kościoła pierwotnego, pierwszych wieków, Królestwo Boże było tożsame z Duchem Świętym, bo to jest wariant fragmentu przyjdź Królestwo Twoje. W związku z powyższym, w tej tradycji związanej, która oczywiście potem nie weszła do kanonicznego tekstu Ewangelii, ale ta tradycja związana z Ewangelią Łukasza mówi wyraźnie o utożsamieniu Królestwa Bożego i Ducha Świętego. Nie przypadkiem to jest w tym miejscu. Święty Serafin nawiązuje jakby do tego fragmentu Pisma Świętego i buduje pewną koncepcję, celu życia chrześcijańskiego? Bo to jest pytanie, które oczywiście bardzo często nurtuje ludzi, ono należy do gatunku tak zwanych pytań fundamentalnych, którymi się filozofowie męczą już od wielu wieków, a nawet tysiącleci. Właściwie po co człowiek istnieje, jaki jest cel istnienia świata, jaki jest cel istnienia człowieka. I mamy tutaj przeróżne możliwości odpowiedzi. Wiemy, że w historii padały odpowiedzi od pełnej afirmacji, jakiegoś znajdowania celu, aż do negacji, twierdzenia, że to wszystko nie ma sensu zupełnie. I wśród tych pytań wyłania się także pytanie, no dobrze, ale jaki jest ponadto cel istnienia chrześcijanina? Ja jestem nie tylko człowiekiem, jeszcze i dodatkowo jestem chrześcijaninem. Czy egzystencja chrześcijanina różni się w jakiś istotny sposób od egzystencji innych ludzi? Czy to polega tylko na tym, że ja zachowuję przykazania na przykład, ale wtedy, jak pisze, podaje święty Serafin w tej rozmowie, wtedy ja się nie różnię od ludzi innych religii. Przecież w każdej innej wielkiej religii również każą być uczciwym, nie zabijać, nie kraść, prawda? Ja niczym się nie różnię właściwie od innych. Nawet ci, którzy są niewierzącymi, także często starają się być ludźmi uczciwymi. To nie jest wobec tego coś, co mnie wyróżnia. No, mogę powiedzieć, że chodzę do cerkwi, prawda? No, ale wyznawcy islamu chodzą do meczetu, a wyznawcy judaizmu chodzą do synagogi, prawda? Co jest takiego? Oczywiście w warstwie doktrynalnej my doskonale wiemy, że jest ten punkt, który różni w sposób istotny chrześcijaństwo od wszystkich innych religii, że to jest wcielenie Boga, który stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa. I to jest to, co nas wyróżnia, że sam Bóg przychodzi do nas, wychodzi nam naprzeciw, ażeby nas zbawić. I to jest coś, co faktycznie wyróżnia chrześcijaństwo, ale nie mówi jeszcze o tym, jaki jest cel życia chrześcijanina. Pan Jezus w Ewangelii odwołał się do tradycji Starego Testamentu, z którego my wyrastamy. I na pytanie młodzieńca, co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne, powiedział mu wyraźnie, że ma robić to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Przestrzegaj przykazania, a zwłaszcza te dwa, na których zawisło całe prawo. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego serca, z myśli, a bliźniego jak siebie samego. Ten człowiek odpowiedział, wszystko to czyniłem od mojej młodości. To jednego ci brakuje, rozdaj wszystko, co masz ubogim i pójdź za mną. I tutaj ten młodzieniec się zasmucił, ponieważ był bardzo bogaty i nie miał najmniejszej ochoty rozstać się ze swoim majątkiem. I odszedł bardzo smutny. Ale w tej odpowiedzi Pan Jezus powiedział coś bardzo ważnego, mianowicie powiedział temu młodzieńcowi, że przestrzeganie przykazań, kochanie Pana Boga ponad wszystko i bliźniego nie jest celem, bo jeszcze można zrobić coś więcej. I na to coś więcej zwraca uwagę właśnie święty Serafin. On mówi wyraźnie, że wszystkie dobre uczynki, modlitwa, którą my odmawiamy, to wszystko ma być po to, żebyśmy zdobywali Ducha Świętego, czyli zdobywali Królestwo Boże. Żebyśmy wchodzili w jedność z Bogiem i to zjednoczenie z Bogiem poprzez Ducha Świętego, ponieważ On jest, można powiedzieć, wyrazem świętości Boga, bo przecież Ojciec i Syn też są Bogiem i też są święci, ale Duch Święty jest w sposób szczególny wyrazem świętości Boga i przez to my, przez kontakt z Duchem Świętym, stajemy się uczestnikami świętości samego Boga, która różni się w sposób istotny od świętości zdobywanej przez nas, bo my zdobywamy świętość jako kategorię moralną, natomiast Bóg jest święty ze swojej istoty. Żaden z nas nie jest świętym ze swojej natury, a my przez to wchodzimy w kontakt z samym Bogiem. Pismo Święte Starego Testamentu mówi w psalmach bardzo wyraźnie, że Bóg rozmawia z bogami. Ci bogowie to są przemienieni ludzie. To są ludzie, którzy osiągnęli zbawienie. Czyli to jest cel życia, żeby w nas wzrastała nieustannie łaska Ducha Świętego. Święty Serafin był bardzo wyczulony na problemy świata. To nie był święty, który był jakoś, mimo że był pustelnikiem przez wiele lat, który był daleki od świata, wręcz przeciwnie, poprzez kontakt z ludźmi, on był właściwie w centrum tego świata, aczkolwiek ciągle odchodził do swojej małej celi. I on się spotykał z ludźmi, którzy mieli problemy, którzy mu się skarżyli, że nie mają na nic czasu, nie mają czasu na modlitwę. I on wtedy wynalazł dla tych właśnie ludzi, którzy nie mają czasu, taką prostą regułę, takie prawidło, że mają odmawiać po prostu Ojcze nasz, Bogu Rodzico, Dziewico, raduj się i wieruju 3 razy dziennie, żeby to stanowiło taką praktykę modlitewną. W naszych czasach ludzie już mówią, że nawet na to nie mają czasu i często mówią, że po prostu nie mają czasu w ogóle, żeby nawet pomyśleć o Panu Bogu. O świętym Serafinie zachowało się dużo informacji, jest cała kronika klasztoru, w którym on przebywał, która mówi, zapisywane były jego wypowiedzi. I on właśnie w rozmowie z gościem, który tak się skarżył, że nie ma czasu na to, żeby w ogóle, absolutnie nie ma czasu na modlitwę, święty Serafin mu powiedział, no dobrze, ale jak pan ma taki zwyczaj, że pan chodzi na spacer, w tym czasie może się pan modlić. To nie jest wymówka, żeby się modlić, nie musi pan być przed ikoną, nie musi pan być w cerkwi. Pan idzie ulicą, jedzie powozem, wtedy jeżdżono powozami, pan wtedy może się modlić. Święty Serafin zwrócił uwagę na to, że nasze wymówki są często pozbawione jakiejkolwiek racji, uzasadnienia. To jest po prostu wymówka, która nie odpowiada realiom, ponieważ faktycznie tak jak ten rozmówca usłyszał, pan lubi spacery, no to może się pan modlić w tym czasie, kiedy idzie pan na spacer, na przykład. Modlitwa bowiem według świętego Serafina odgrywa niesłychaną rolę w życiu człowieka. Święty Serafin zwrócił uwagę na fakt, który jest powszechnie znany i który wielokrotnie był przytaczany przez wszystkich świętych, przez ojców Kościoła, o którym mówi nieustannie, cała Biblia właściwie mówi o tym, że należy się modlić. Ale święty Serafin nie w modlitwie upatruje cel. On upatruje cel zupełnie w czym innym. Modlitwa, post, czuwanie są dla niego środkami prowadzącymi do celu. Równocześnie paradoksalny sposób ta rozmowa z Motowiłowem rozwiązuje już kilkuwiekowy spór na temat dobrych uczynków. To jest spór, który nie dotyczy nas, który dotyczy katolicyzmu i protestantyzmu, ale ta rozmowa wyjaśnia bardzo dokładnie, że dobre uczynki nie są celem samym w sobie. Nie robimy ich po to, żeby je robić dla dobrych uczynków, tylko robimy je po to, żeby zdobyć łaskę Ducha Świętego. To zdobywanie, stwierdzanie, jest użyte tam słowo, osiąganie, to słowo jest wieloznaczne, znaczy nie tylko zdobywać, osiągać, wchodzić w posiadanie Ducha Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że człowiek jest istotą stworzoną do zupełnie czegoś innego. To, co dokonał święty Serafin w trakcie tej rozmowy, to znaczy ten wspaniały opis, który ma charakter zupełnie eschatologiczny, ponieważ święty Serafin zajaśniał wobec Motowiłowa i zapytał go nawet o jego odczucia, które Motowiłow tutaj bardzo dokładnie zapisał. Jak pan się teraz czuje? Zapytał mnie ojciec Serafin. Niezwykle dobrze, odpowiedziałem. Jak to dobrze? Co konkretnie? Odczuwam taką ciszę oraz spokój w mej duszy, że nie mogę wyrazić tego żadnymi słowami, odpowiedziałem. Jest to ten pokój, rzekł ojciec Serafin, o którym Bóg powiedział swoim uczniom, pokój mój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Jeżeli byście byli z tego świata, świat miłowałby to, co jest jego, ale ja wybrałem was ze świata, przeto świat was nienawidzi, ale nie lękajcie się, ja zwyciężyłem świat. Właśnie ludziom znienawidzonym przez świata, wybranym przez Boga, dawany jest spokój, który pan teraz w sobie odczuwa. Według świętego apostoła pokój przewyższa wszelkie rozumowanie. Tak właśnie mówi apostoł, ponieważ nie można wyrazić jednym słowem tego błogiego stanu duszy, który pokój wywołuje w tych ludziach, w sercach których zaszczepia go Pan Bóg. Chrystus Zbawiciel mówi, że jest to pokój z Jego łaski, a nie ze świata, gdyż żadne przemijające ziemskie bezpieczeństwo nie może dać ludzkiemu sercu pokoju, który z wysoka daje sam Pan Bóg, dzięki czemu pokój ten nazywa się pokojem Bożym. A co jeszcze pan odczuwa? Zapytał mnie ojciec Serafin. Niezwykłą słodycz, odpowiedziałem. Jest to słodycz, kontynuował ojciec Serafin, o której mówi Pismo Święte. Tłuszczem domu Twego upiją się i potokiem Twojej słodyczy napoisz je. Słodycz ta napełnia nasze serca i rozlewa się po całym naszym wnętrzu w niewypowiedzianym sposobie. W niewypowiedziany sposób. Co jeszcze pan odczuwa? Niezwykłą radość. Ojciec Serafin powiedział, kiedy Duch Boży zstępuje na człowieka i ocienia go pełnią swego zejścia, w Wtedy dusza Lecka napełnia się niewypowiedzianą radością, gdyż Bóg, Duch Boży, wszystko czyni radosnym. Co pan jeszcze odczuwa? Niezwykłe ciepło. Odpowiedziałem, jakie ciepło? Przecież siedzimy w lesie, jest zima, pod naszymi nogami jest śnieg i na nas leży ponad werszek śniegu, a z nieba padają ciągle płatki. Jakie tu może być ciepło? Jakie bywa w łaźni, kiedy poleją kamienie wodą i para bije słupem? I zapach jak w łaźni? Nie, odpowiedziałem. Nic, co ziemskie, nie przypomina tego zapachu. Ojciec Serafin powiedział, dokładnie odczuwam to samo, ale umyślnie pytam Pana o Pańskie odczucia. Czy Pan tak samo odczuwa, żeby Pan nigdy ich nie zapomniał? Jakże niewypowiedzianą radością napełnił nas Pan Bóg. Oto, co znaczy być w pełni Ducha Świętego, o której to pełni święty Makary Egipski pisze, ja sam byłem w pełni Ducha Świętego. Tą pełnią Ducha Świętego napełnił teraz Bóg i nas ubogich. Wydaje się, proszę Pana, że nie trzeba już więcej pytać, w jaki sposób ludzie przebywają w łasce Ducha Świętego. W czasie tej rozmowy zwraca uwagę jeden bardzo istotny moment. Święty Serafin był pustelnikiem, był zakonnikiem, ale Motowiłow był człowiekiem świeckim, który pracował w świecie, który nigdy w życiu nie wstąpił do klasztoru. Ta rozmowa wskazuje na to, że osiągnięcie i zdobycie daru Ducha Świętego jest możliwe dla wszystkich. Nie ma, święty Serafin podkreśla to, że między mną, chociaż jestem mnichem, a Panem, nie ma żadnej różnicy. W obliczu Boga jesteśmy wszyscy równi i wszyscy możemy osiągnąć to samo. Ta rozmowa, która jest tak bardzo znacząca dla całej duchowości prawosławia, to jest rozmowa, która można powiedzieć jest kwintesencją całej tradycji. To nie jest rozmowa, która pojawia się nagle w XIX wieku, w początkach XIX wieku. To jest rozmowa, która wynika z całego wielowiekowego doświadczenia. Takie opisy jaśnienia świętych są zawarte w żywotach świętych, w tradycji kościelnej. Święty Serafin syntetyzuje w tej rozmowie wszystko to, co jest najistotniejsze w nauczaniu Cerkwi na przestrzeni 2000 lat, dokładnie 1900 lat wtedy. To jest taka wielka, krótka synteza tego, co jest najistotniejsze, zwłaszcza z tymi bardzo znaczącymi słowami, że to jest przesłanie przeznaczone nie tylko dla Pana, ale dla całego świata, to znaczy nie tylko dla nas prawosławnych. Ono ma znacznie szerszy wymiar. Jest to przesłanie, które przez Pana ma rozpowszechnić się w świecie. I to rozpowszechnienie się dokonało zresztą. Święty Serafin powiedział Motowiłowowi wyraźnie, że on tego nie zapomni i przekaże. I on to wykonał. Tak samo jak przepowiedział także swoją kanonizację. Powiedział, że w środku lata u nas w Sarowie zaśpiewają Paschę. Istotnym momentem kanonizacji jest śpiew kanonu paschalnego. Ten święty, który przewidział bardzo wiele rzeczy i który zasłynął jako jeden z największych świętych w historii, zostawił nam coś niezwykłego, zostawił nam naukę, zostawił nam wielką nadzieję w tym, że to, co my robimy tutaj na ziemi jako chrześcijanie, jako prawosławni, nie jest czymś przemijającym, pozbawionym sensu, że nasze życie, nasze działanie, nasza modlitwa ma wielki sens, ponieważ nawet nie uświadamiając sobie tego, zdobywamy przez to Ducha Świętego, który staje się dla nas zadatkiem naszego zmartwychwstania i staje się dla nas zadatkiem życia wiecznego. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
0: O postaci świętego Serafina z Sarowa opowiadał ojciec Henryk Paprocki. Już jutro przypada liturgiczne wspomnienie tego świętego mnicha i cudotwórcy. Święty Serafin jest patronem męskiego monasteru w Kostomłotach, gdzie już jutro o godzinie 8:30 zostanie odsłużony akafist, a o godzinie 10:00 rozpocznie się uroczysta boska liturgia. Tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia dzisiejszej piątkowej audycji. Po przerwie zakończenie i modlitwy wieczorne.